0: Nie jest za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest.
4: Radio.
1: Radio.

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie. Ja cały

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85

0: Wiesz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 80...
1: Okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż. Nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
3: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
3: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
4: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
1: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
5: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku, pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
7: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
8: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy.

0: Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: I po reklamie.
2: SK Białystok News.
3: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i już zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie 13 podlaskich organizacji dostało dofinansowanie na promocję zdrowia i profilaktyki. Pula to ponad 665 tysięcy złotych, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz

od bardzo ważnego tematu, mianowicie 13 podlaskich organizacji dostało dofinansowanie na promocję zdrowia i profilaktyki. Pula to ponad 665 tysięcy złotych, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz

0: Anna Skrzyczyńska i dr Piotr Skali ze Stowarzyszenia do Walki z Rakiem.
1: Podpisujemy umowy na dofinansowanie działań promocyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych w ochronie zdrowia. Niezwykle ważna działalność, którą Państwo robicie poprzez swoje stacje radiowe, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich czy organizacje lokalne, bo docieracie do osób, które często nie mają internetu, nie oglądają naszych stron internetowych, do osób z problemami, z niepełnosprawnościami, ze swoją wiedzą i edukacyjną, i profilaktyczną. Jest to niezwykle ważny wkład w rozwój zdrowia w naszym regionie.
2: Bardzo się cieszę, że wraz z zarządem województwa mogę być dzisiaj na tej konferencji prasowej, aby Państwu przede wszystkim podziękować. Podziękować za wkład w ochronę, w profilaktykę, w ochronę zdrowia i w promocję zdrowia. To jest bardzo ważne, żebyśmy zapobiegali, aby później nie leczyć. Dziękuję Państwu za to, że promujecie zdrowy tryb życia i pokazujecie wszędzie, w swoich stowarzyszeniach, rozgłośniach radiowych czy w kołach gospodyń wiejskich, jak zdrowo żyć, jak zdrowo się odżywiać, jak prowadzić zdrowy tryb życia. Dziękuję za to i życzę powodzenia w kolejnych wyzwaniach.
3: W imieniu wszystkich beneficjentów chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za to, że województwo podlaskie po raz kolejny wspiera naszą działalność. Województwo podlaskie dostrzega tą potrzebę. Ja myślę, że kwestia zdrowia i temat zdrowia to jest taki temat, który dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy problemy, to zdrowie jest dla nas ważne i cieszymy się, że województwo podlaskie wspiera te różne nasze działania. Tak jak pan poseł powiedział, zawsze lepiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć i myślę, że te wszystkie nasze projekty, wszystkie nasze realizacje mają właśnie to na celu, żebyśmy zapobiegali chorobom, a dopiero później, żebyśmy je leczyli.
0: Odbierały państwo dzisiaj dofinansowanie na promocję zdrowia i też działalność leczniczą. Na czym to polega w państwa przypadku?
4: W naszym przypadku są to działania profilaktyczne, czyli czujne oko, znamiona, czyli profilaktyka nowotworów skóry. I jest to szeroko zakrojona kampania działań edukacyjnych i mamy również 200 badań dermatoskopowych, czyli 200 osób skorzysta z tego typu badań.
0: To jest taki temat na czasie, prawda? Bo zbliżają się wakacje, słońce, lato i cały czas wystawiamy tę skórę na słońce. Może właśnie jakieś takie zalecenia pod kątem tego, jak dbać o siebie w wakacje?
5: Tak, ilość zachorowań na nowotwory skóry, na czerniaka przede wszystkim, bo to jest najgroźniejszy nowotwór skóry, absolutnie rośnie. Nie ma nic lepszego dla pacjenta niż wczesne wykrycie nowotworu, stąd ten pomysł na nasze badania, ale również profilaktyka. Profilaktyka to jest unikanie przede wszystkim oparzeń słonecznych. To, co jest najlepsze, co możemy dla siebie zrobić, czyli nie wystawiać się na działanie promieni słonecznych w tych godzinach największego narażenia na słońce, na promieniowanie UV, noszenie jakichś tam zwiewnych ubrań, stosowanie filtrów, etc.
0: Właśnie, a jeśli już mamy jakieś takie znamie, to musimy je obserwować. Co powinno nas zaniepokoić?
5: Tak naprawdę, jeżeli nas cokolwiek niepokoi, zawsze warto udać się do lekarza. Są pewne cechy tych znamion, które powinny wzbudzać naszą większą czujność, czyli to, czy one są jednolite, czy mają różny kolor, czy mają poszarpany brzeg, czy jakiej są wielkości, te najbardziej niepokojące powyżej pół centymetra, ale też ewolucja tej zmiany, czyli zmiana w czasie.
0: Tak, i jeszcze Panią podpytam trochę o te badania, o których Pani wspominała, więc jak można z nich skorzystać?
4: Po podpisaniu umowy tak naprawdę ułożymy sobie pewien scenariusz i harmonogram, ponieważ tak naprawdę 200 badań to nie jest bardzo dużo, już jakby doświadczenia nam pokazują, że zapotrzebowanie jest ogromne, natomiast skorzystaliśmy z dofinansowania na takim poziomie, jaki był możliwy, więc przygotujemy takie spotkanie, na pewno informacja będzie zamieszczona i będziemy zapraszali, tak, ale to też, ja myślę, że badania dermatoskopowe to jedno, ale jakby profilaktyka, czyli ta działalność edukacyjna, ona jest bardzo ważna, bo ja myślę, że to od tego powinniśmy jednak zacząć edukować społeczeństwo na temat tego, jak zapobiegać. I myślę, że to będą takie działania, mam nadzieję, że rozpoznawalne i też staramy się cyklicznie je robić, tak, chociaż tutaj, wiadomo, ten okres letni najbardziej jest, to jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć działać i myślę, że jeszcze w czerwcu rozpoczniemy tą kampanię i realizację projektu.
0: No właśnie, te zadanie edukacyjne, promocyjne, to jak to u Państwa wygląda? To są social media, czy jeszcze jakieś inne środki przekazu, jak to Państwo robią?
4: Social media, no nie, tutaj jednak stawiamy na ten kontakt bezpośredni, czyli włączamy edukatorów zdrowotnych i robimy takie spotkania, tak naprawdę to działa najfajniej, bo social media robią

0: czyli ABCD znamion, to my to możemy sobie gdzieś tam przeczytać, ale jakby nie zawsze po to sięgamy. Natomiast spotkanie takie, na które zapraszamy edukatora, czyli kogoś, kto nam powie o tym, jak zapobiegać, co robić, tak jak tutaj kolega powiedział, to działa najbardziej, tak? I w taki sposób będziemy tą edukację przeprowadzać.
1: Dziękuję Państwu za rozmowę.
0: Dziękujemy. Dziękuję.
1: No i kolejny temat w naszym magazynie. Wielkimi krokami zbliża się Up to Date Festival. Impreza miała mieć miejsce w Parku Lubomirskich, jednak została przeniesiona na Horten Arenę. Więcej o line-upie i działaniach towarzyszących festiwalowi opowiedzą organizatorzy.
2: Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno oparta na, bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo już od pojutrze na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu, już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, już festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka poza, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
3: Perspektywa zakończenia tegorocznej edycji to wydaje się być tak odległa, jeszcze będzie taki gęsty miesiąc, że obdzielilibyśmy pewnie 5 ekip, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też ze zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam te macki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu salonów ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych salonów ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu nad rzeczy Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum Polin zaprosiło nas do współpracy 6

0: Czerwca, zaraz po festiwalu, będziemy prezentować tam wydarzenie, które razem współkuratorujemy i współorganizujemy. A zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, żeby planowali sobie z nami wesołą wycieczkę. Jest to zawsze bardzo podobna opowieść, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniami zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, czy to przypomina? 46 występów, jeżeli chodzi o czwartek. To tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebanasam. Jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. A zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO. Jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym, już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej. I bardzo duże wzięcie, bardzo dużo odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciał zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich, tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Ślina, klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc. A potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, które mają zbiór wspólny członków. Także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło, więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałą jedności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i bożyszcze tłumów, taki Latex, który już nieraz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO, trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: SK Białystok News.
2: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i już przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. Żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej nie powstanie. Dlaczego i co dalej? O tym opowiedzą zastępcy prezydenta Białegostoku Tomasz Klim i Eliza Cybulko, a także Adam Krutula, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.
3: Decyzja trudna, dlatego że

byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy realizacji dwóch inwestycji, mimo że podjęliśmy naprawdę bardzo dużo działań mających na celu uratowanie tych inwestycji. No ale tak, pierwsza umowa, która została rozwiązana, to umowa na budowę fontanny multimedialnej w Parku Planty, a druga umowa to rozwiązana umowa na budowę żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Informujemy o tym tak szeroko też szczególnie dlatego, że budowa żłobka to przede wszystkim mieszkańcy, najmłodsi mieszkańcy, dlatego chcemy głośno powiedzieć, co ich czeka i jaką formułę tutaj proponujemy, bo już w tym momencie właśnie wszystkie działania są podejmowane tak, żeby zabezpieczyć naszych najmłodszych mieszkańców i stąd też tutaj obecność pani prezydent Cebulko i pana dyrektora Gruluty. Przyczyną zakończenia współpracy z firmą Park M Poland ze Starego Sącza, która podjęła się budowy fontanny, jest generalnie, tak jak widzimy, bezczynność na placu budowy. Do tej pory została rozebrana tylko część budynku technicznego i niecka fontanny, pozostała część nie ruszyła w ogóle, w związku z czym nie widzimy możliwości zakończenia realizacji inwestycji w terminie, ani w ewentualnych terminach najbliższych, stąd też ta trudna decyzja. Oczywiście będziemy dochodzić kar umownych w związku z nierzetelną realizacją umowy. Będziemy oczywiście tutaj, bo fontannę dalej chcemy zbudować i w najbliższym czasie ogłosimy nowe postępowanie przetargowe, które mam nadzieję wyłoni wykonawcę, który tą fontannę zrealizuje w pełnej krasie i zamierzeniu tak, żeby w 2027 roku mieszkańcy mogli cieszyć się z tej fontanny. No i inwestycja druga, czyli żłobek przy ulicy Kawaleryjskiej. Tutaj skutki odstąpienia od tej umowy są, tak jak wspomniałem, trochę większe, dlatego że dotyczą również najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Natomiast umowa, która została zawarta z firmą JTL w dniu 26 marca 2025 roku, no, z bólem serca, ale nie widzimy możliwości, żeby została zrealizowana po pierwsze w takim terminie, aby 1 września dzieci mogły do tego żłobka trafić, a po drugie w takim terminie, aby rozliczyć dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, które na budowę tego żłobka pozyskaliśmy. W związku z czym tak naprawdę żłobek, o którym mówimy, miał

0: wszyscy gotowy nie jest. Myśmy poczynili naprawdę bardzo dużo różnych kroków, żeby spróbować tą inwestycję uratować. Niestety wszelkie możliwości już się wyczerpały. Żłobek miał być gotowy, a prace, które zostały wykonane na ten moment, to jest około 40% zaawansowania. Są również zaległości na poziomie od 54% do nawet 92% w stosunku do planu, który powinien być w realizacji robót dotyczących, które dotyczyły prac budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych. Tak jak powiedziałem, ta sytuacja jest trudna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że mówimy tutaj o dzieciach, ale z drugiej strony ta inwestycja miała powstać dlatego, że była dofinansowywana ze środków Krajowego Planu Odbudowy w 95%. W związku z czym dofinansowanie przekraczające 17 milionów złotych, które na to mieliśmy, miało pokryć budowę tego żłobka, miało pokryć realizację tej inwestycji. Jak już dobrze wiemy, tak się nie stanie. Warunkiem bezzwrotnego otrzymania dotacji jest dostarczenie odbioru końcowego robót budowlanych do 31 lipca. Mamy 1 maja i 40% stanu zaawansowania budowy. Nie ma takiej technologii, która pozwalałaby wykończyć tą budowę w tym terminie. W związku z czym też będziemy oczywiście dochodzić od wykonawcy zwrotu utraconego dofinansowania oraz wszelkich kar umownych z tym związanych. Jeżeli chodzi o tematy dotyczące rekrutacji, to tutaj przekazuję oczywiście głos pani prezydent, która najlepiej powie, jak będzie wyglądała sytuacja naszych mieszkańców.
1: Ta decyzja odstąpienia od umowy budowy żłobka na Kawaleryjskiej wyznaczyła dla Departamentu Spraw Społecznych duże zadanie. Zadanie przede wszystkim, w którym chodzi o to, żeby każde dziecko było zaopiekowane. Dlatego w jak najłagodniejszy sposób zaproponujemy przejście procesu zmiany żłobka. Do filii żłobka numer 4 przy ulicy Kawaleryjskiej w pierwszej preferencji zgłosiło się 128 dzieci. W drugiej i trzeciej razem z pierwszą jest 189 takich wniosków. I każdemu z tych dzieci zaproponujemy miejsce w miejskim żłobku. Każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie i dlatego już dzisiaj, przed chwilą, wysyłamy w tej chwili maile do każdego rodzica dziecka z moim podpisem, aby poinformować o tej sytuacji, która zaistniała. Rodziców, którzy mają jeszcze pytania, zapraszamy do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych pod numerem telefonu 85 669 65 50 lub też bezpośrednio do pani kierownik do spraw żłobków 85 869 65 59.
2: My jesteśmy przygotowani, już żeśmy zaczęli działać. Mianowicie od godziny 9, czyli od 40 minut, jest otwarty system naboru. Rodziców bardzo prosimy, tych zainteresowanych rodziców, o edytowanie swoich wniosków. Można zmienić preferencje wyboru żłobków. Nie trzeba kontaktować się z wybranym żłobkiem, nie trzeba chodzić do żłobka z wydrukowanym wnioskiem. To dyrekcja wybranego żłobka skontaktuje się z Państwem celem omówienia szczegółów i podpisania umowy. Tak będzie w ciągu najbliższych 2 tygodni, ponieważ od 4 maja, od poniedziałku, rusza ten duży proces rekrutacyjny. W momencie, kiedy dzieci odchodzą ze żłobków do przedszkoli, wtedy robią się wolne miejsca w żłobkach i wtedy ta kolejka rusza w większej skali. Więc w ciągu najbliższych 2 tygodni, do 15 maja, skontaktują się z Państwem żłobki, do których Państwo chcecie posłać swoje dzieci. My nie robimy tego administracyjnie w przypadku, jakby nie przydzielamy dzieci do poszczególnych żłobków, tylko bardzo prosimy rodziców, dajemy rodzicom wybór, żeby wybrali sobie żłobek, do którego chcą, żeby ich dziecko chodziło. Mowa oczywiście o rodzicach i opiekunach dzieci zapisanych do żłobka przy ulicy Kawaleryjskiej. Jeżeli do 15 maja z Państwem się żłobek nie skontaktuje, to wtedy będą się z Państwem kontaktować pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i proponować miejsca w publicznych żłobkach, ponieważ będziemy mieli podgląd, jak wygląda sytuacja po tym pierwszym etapie rekrutacji i gdzie są wolne miejsca. To tak będzie wyglądało.

do 15 maja z państwem się żłobek nie skontaktuje, to wtedy będą się z państwem kontaktować pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i proponować miejsca w publicznych żłobkach, ponieważ będziemy mieli podgląd, jak wygląda sytuacja po tym pierwszym etapie rekrutacji i gdzie są wolne miejsca. To tak będzie wyglądało. W tej chwili olbrzymi apel do państwa, zresztą ten list, o którym pani prezydent mówiła, tam jest taka swego rodzaju instrukcja.

0: data wpisania będzie ta sprzed roku. No tak to w dużym skrócie chyba jest. Także powtarzam, bardzo proszę zajrzeć do skrzynek mailowych, gdzie będzie ten list będący też instrukcją. Zajrzeć na stronę miasta, gdzie też będzie to powtórzone i zapraszam do kontaktu z Departamentem Spraw Społecznych. Też numery telefonu będą podane na piśmie.
1: Jeżeli chodzi o umowę z Parkiem Poland, została ona rozwiązana 24 kwietnia. Jeżeli chodzi o umowę z firmą JTL Spółka z Łomży, w dniu wczorajszym. Wybór nowych wykonawców wymaga otworzenia na nowo postępowań przetargowych, także najpierw musimy zakończyć wszystkie procesy związane z odstąpieniem od umów i wtedy jak najszybciej będziemy publikować nowe przetargi, tak aby inwestycje ruszyły. W pierwszej preferencji to jest 128 osób, które złożyło deklarację do tego konkretnego żłobka na Kawaleryjskiej. Różnica, czyli między 180 a 128, to jest druga preferencja. Czyli jakby rodzice zostaną poproszeni o to, żeby wybrać jeszcze jeden żłobek jako tą drugą preferencję. Tak? Więc jakby tutaj ta część w jakiś sposób ona już jest tak naprawdę zaopiekowana, bo oni jako pierwszą preferencję wybrali zupełnie inne miejsce. Natomiast dla tych 128 osób w części oni już mają drugą i trzecią preferencję. W części były to osoby, które tylko i wyłącznie jako jedyną placówkę wybrały tą. To będą też osoby szczególnie zaopiekowane, tak jak wszyscy inni, żeby w miarę bezboleśnie przejść cały ten proces. Także na pewno będziemy tutaj z panem dyrektorem Królutą i z panią prezydent Cybulko dbać o to, żeby nasi najmłodsi mieszkańcy byli zaopiekowani w taki sposób, jak trzeba. A to, o czym ciągle mówimy, że opieka w naszych żłobkach miasta Białegostoku jest najlepsza, to jest prawda. Nieważne, który żłobek, tam dzieci zawsze są szczęśliwe.
0: Każdy dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. W tej chwili prosimy państwa, żeby państwo wybrali, państwa rodziców, żeby wybrali sobie miejsce na nowo jakby. I dwa tygodnie dyrektorki żłobków mają na nawiązanie kontaktu z tymi dziećmi, które do nich zostaną przyjęte. A tam inne dzieci też czekają, prawda? Natomiast potem, ponieważ mamy listę tych rodziców, my będziemy się już kontaktować i proponować miejsca w żłobkach publicznych. Ja mam nadzieję, że to się skończy na tych dwóch tygodniach, ale jeżeli się nie skończy, to każdy rodzic dostanie propozycję miejsca w żłobku publicznym. Powinno być wystarczające, o tak, bo proszę pamiętać, że te cyfry, które my podajemy, to nie jest kolejka, to są osoby zapisane. Dopiero w momencie, kiedy dyrekcja żłobka się, albo my, będziemy się kontaktować z tymi ludźmi, wtedy się dowiemy, czy te osoby są nadal zainteresowane tym, żeby dziecko było w żłobku. Bo to jest ilość rekordów na razie. Natomiast co pół roku są te rekordy odnawiane, w ciągu pół roku się mogło, to jest tak jak zajęcie kolejki.

0: Dokładnie jak to wygląda.
1: Na ten moment dlatego będziemy dochodzić roszczeń względem wykonawcy, bo nie ma już możliwości realizacji inwestycji przy pomocy środków z KPO 17 milionów. Dlatego też jakby podjęliśmy decyzję, to co mówiłem, to były te dwa najważniejsze elementy. Pierwszy element to jest dzieci. Myśmy po prostu musieli zagwarantować, żeby rodzice wiedzieli, co zrobił 1 września z dziećmi. Wiedzieliśmy już przy naszych naprawdę bardzo usilnych działaniach, żeby tę inwestycję zrealizować w terminie. Wiedzieliśmy już, zresztą rodzice też do nas dzwonili, pytali się, co ze żłobkiem, przecież widzimy, że on nie idzie, jak to wygląda i tak dalej. Tak? W związku z czym my jesteśmy przede wszystkim lojalni wobec naszych mieszkańców. W związku z czym to jest pierwszy element. Drugi element to rozliczenie środków z KPO. Jeżeli my widzimy, że nie ma fizycznie możliwości rozliczenia tych środków, nie możemy pozwolić na to, żeby budżet miasta próbować ciągnąć tę inwestycję, gdzie na koniec już wiemy, że nie jesteśmy w stanie rozliczyć tych środków. Więc wolimy ich nie wziąć w związku z tym, żeby nie płacić odsetek, bo pamiętajmy, że nie dochowując umowy o dofinansowanie, musielibyśmy zapłacić odsetki od tych kwot. W związku z czym przez to, że jakby z bólem serca podjęliśmy tę decyzję, nie doprowadzamy do sytuacji, w której miasto Białystok nie dość, że utraciłoby dofinansowanie, to jeszcze byłoby zobligowane do zapłacenia odsetek od tych kwot. Teraz przede wszystkim musimy rozliczyć tę inwestycję, bo odstąpienie od umowy to jest jedno, ale my musimy zinwentaryzować całą budowę, przejąć plac budowy, zabezpieczyć plac budowy, rozliczyć podwykonawców, których nie rozliczyła firma JL, bo oni jednak jakąś pracę wykonali. Będziemy dochodzić roszczeń z tytułu kar umownych, utraconych korzyści i wszystkich elementów, które są prawnie dozwolone i będziemy analizować, co zrobić z tym dalej. W momencie, kiedy już przejdziemy te wszystkie etapy, niezwłocznie poinformujemy Białostoczeń, co dalej z tą inwestycją, jak to będzie wyglądać. Na ten moment ten budynek w jakiejś części jest, będzie zabezpieczony. Zrobimy wszystko, żeby on dalej służył Białostoczeń. Wydaje mi się, że najbliższe jest chyba absolwentów, czyli też ten nowy budynek, nowy żłobek, bo myśmy budowali dwa z dofinansowaniem KPO. Ten robiony na rogu ulicy Depowej Absolwentów jest niezagrożony, on jest już praktycznie na ukończeniu, niedługo tam już lustra do łazienek wejdą, także tamten żłobek jak najbardziej od 1 września, nowy, świeży, pachnący z nowym placem zabaw będzie czekał na naszym maluchem.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, Julia Łata przy mikrofonie. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Nadciąga gala mieszanych sztuk walki 6 czerwca w Grajewie USWM 38, na której pojedynki w formułach K1 karate oraz MMA. Szykuje się międzynarodowy event, bo w oktagonie pojawią się fajterzy z zagranicy, a po raz pierwszy zobaczymy zawodnika z Wenezueli. Na Podlasie przyjadą również tradycyjnie zawodnicy z litewskich klubów. Będzie też walczył Anglik, a do tego cała masa fajterów z klubów z naszego regionu. Najwięcej wystawi białostocki Veil tu do Białystok. Na gali też goście specjalni jak Michał Wampir Pasternak. O tym, co nas czeka, o walkach wieczoru, a także innych starciach, które rozgrzeją podlaską publiczność, z Lechem Gorczakiem, promotorem MMA na Podlasiu, rozmawiał Paweł Jakubowski.
4: Lech Gorczak, czyli mieszane sztuki walki na Podlasiu, promotor MMA i proszę bardzo, wiosna i dobrze znany szyld USWM, tym razem już 38 nadciąga. Ciekawe pojedynki, moim zdaniem, bardzo fajne plakaty u Was na Facebooku widzę. Cóż to za event się szykuje? No niezmiennie z fighterami z Podlasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w szczególności kibiców sportu walki.
4: Tak jest.
5: Oczywiście, jak na wiosnę pan redaktor powiedział, będzie się dużo działo, mianowicie czeka nas impreza USWM 38 w 16-lecie istnienia federacji. Po ostatnim oczywiście evencie, który odbył się z okazji 15-lecia federacji USWM, gala odbyła się w hotelu Gołębieski, skończyła się bardzo dużym sukcesem. Wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy, można powiedzieć w 100%. Także zarówno zawodnicy, jak i my organizatorzy i również sponsorzy, którzy z nami są niemalże od początku, są naprawdę zadowoleni, zostali wynagrodzeni nagrodami z okazji tego jubileuszu. No ale jesień mamy za sobą i może przejdźmy do wydarzenia, które odbędzie się już 6 czerwca w hali Mosir w Grajewie. Tradycyjnie spotykamy się w tej wiosenno-letniej

audycji i jak co roku przygotowaliśmy tutaj bardzo ciekawą kartę walk. Jest to impreza oczywiście masowa, międzynarodowa. Wystąpią zawodnicy z Litwy, z Ukrainy, zawodnik również z Wenezueli w ciężkiej wadze, także będzie się działo. My koncentrujemy się tutaj jak zawsze na zawodnikach z Podlasia, którzy są z nami również od początku. Mam tu na myśli głównie klub Waletudo Białystok, bardzo Pawła zdolne. Zalewskiego i powiem, że w tym roku aż 6 zawodników z naszego regionu wystąpi na gali USWM 38. Mianowicie jeśli chodzi o klub Waletudo Białystok, jak wcześniej powiedziałem, to wystąpią w MMA w walkach półprofesjonalnych Alan Roszkowski, Maciej Garkowski, Mateusz Sztukowski. Są to zawodnicy bardzo utytułowani w Polsce w ramach amatorskiej ligi MMA, ale już w przypadku Mateusza Garkowskiego i Alana Roszkowskiego są to zawodnicy, którzy stoczyli już półprofesjonalnych kilka walk. Oczywiście z powodzeniem. Mateusz Garkowski i Alan Roszkowski na ostatniej gali właśnie w hotelu Gołębiewskim wygrali swoje walki i teraz można powiedzieć na dzień, że tak powiem, przed galą są w bardzo dobrej dyspozycji, bardzo dobrze przygotowani, bo tak jak Paweł Zalewski powiedział, widzi ich już w następnym sezonie w walkach profesjonalnych. Także to są, można powiedzieć, jedne z ostatnich walk już półprofesjonalnych i ten cały plan trenera Pawła Zalewskiego, tak jak zawsze, będzie szlifował zawodników zawodowych, jak wcześniej Kamil Czyżewski, Adam Wiking Biegański, również Piotr Kalenik, Bartek Zaczeniuk. Są to już zawodnicy znani, natomiast teraz tak zwany młody narybek nabywa ostatnie szlify i tym ostatnim szlifem będą właśnie występy na USWM 38. Dodatkowo wystąpią też zawodnicy z innych klubów podlaskich, Mateusz Romanowski z Berserkers Team Suwałki, również z klubu z Bielska Podlaskiego w Formule K1 wystąpi Antoni Zakrojszczyk, znany zawodnik z naszych gal, na naszych galach stoczył dwie półprofesjonalne walki w K1, dwie wygrał, no i teraz trzeci jego start, miejmy wiarę i nadzieję, że też będzie tutaj skutkował w zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, no to wiadomo, że mamy tutaj od początku dobre, że tak powiem, układy i współpracę ze sportowcami z Litwy. Mianowicie w 3 walkach wystąpią też litewscy zawodnicy z klubu z Kaunas i z Jurbarkas. Zresztą cały czas tutaj współpracujemy od wielu lat z szefem litewskiej federacji MMA, Lithuanian MMA Federation, Mindaugasem Smirnovasem, znane nazwisko na Litwie i nie tylko, brat oczywiście Smirnovasa, ten Stutis Smirnovas to zawodnik też Pride'u jeszcze, legendarnej japońskiej federacji, także tu można powiedzieć ze Smirnovasami cały czas współpracujemy, przyjeżdżają do nas, my czasami do nich. Także zawsze to dodaje kolorytu dla naszych gal. No i oczywiście główna walka wieczoru to jest bardzo ważna dla nas, ponieważ promujemy naprawdę utalentowanego zawodnika, można powiedzieć włosko-polskiej krwi, czyli Giovanio Karol Tronci, który tutaj mieszka na Mazurach. Giovanio Karol Tronci stoczył na naszych galach 2 walki zawodowe, 2 walki wygrał. Jest to zawodnik bardzo perspektywiczny, który ma duży progres do trenowania i do stawiania sobie coraz wyższych celów. No i tutaj właśnie Giovanio Karol Tronci zawalczy z naprawdę dobrym zawodnikiem z Polski, ciężkim, Łukaszem Tarasewiczem. Łukasz Tarasewicz ma 4 walki wygrane,

0: i myślę, że to będzie taką wisienką na torcie. Gala również nabierze dodatkowego kolorytu, egzotycznego można powiedzieć trochę, bo pierwszy raz w historii Unii Sportów Walki M, w szczególności tutaj na terenach podlaskich, wystąpi zawodnik z Wenezueli. Będzie to ciężki, kategoria 93 kg, to David Collins. Rekord może nie jest oszałamiający, dwie walki wygrane, trzy przegrane, ale zawodnik ten pochodzący właśnie z Wenezueli dostarczy na pewno tutaj dużo emocji. Poziom mieszanych sztuk walki w Ameryce Południowej jest bardzo wysoki, pomijając już Brazylię, czy to będzie Kolumbia, czy właśnie Wenezuela. Tam naprawdę tych zawodników jest bardzo wielu. Wiadomo, że czują się najlepiej w parterze, brazylijskie jiu-jitsu. No i właśnie tutaj nasz matchmaker postarał się, żeby tego zawodnika ściągnąć tutaj do Polski. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie formuły, jakie zawitają na naszej gali USWM 38, to będzie naprawdę dosyć kolorowo, bo zaczynamy od karate kyokushin, później boks w małych rękawicach, następnie będzie walka w K1 właśnie wcześniej wspomnianego przeze mnie zakrojszczyka Antoniego. No i po to, żeby później zobaczyć 7 walk w semi-pro MMA. No i kończymy na co-main evencie i main evencie, to już będą walki profesjonalnego MMA. Także każdy z kibiców, którzy zawitają u nas na gali, na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Fajnie, czyli wchodzi właśnie nowa krew, dużo fajnych nazwisk, Wenezuela, Anglik. To jeszcze troszeczkę do tej walki wieczoru wróćmy. Karol Tronci i kontra Łukasz Tarasewicz. 93 kg, dawno nie było ciężkiego starcia. Ciekawie to wygląda w walce wieczoru.
0: No tak, akurat właśnie ostatnio nie było takich walk na dwóch ostatnich galach USWM-u, ale też sobie przypominam galę w Michałowie 2 lata temu, gdzie były aż 3 ciężkie pojedynki profesjonalne w 93. No i teraz po tej przerwie znowu Karol Tronci, Giovanni Karol Tronci wraca tutaj, można powiedzieć, do naszego oktagonu i jest nam miło, że tą trzecią walkę dla naszej federacji stoczy. Także przeciwnik godny, Łukasz Tarasewicz, 4 walki już zawodowe, także będzie się działo.
1: Daniel Ołów, tak jeszcze zapytam, też prosperujący zawodnik, regularnie u was występował, więc ciekawie to wygląda.
0: Tak, Daniel Ołów już też 3-krotnie walczył na naszych galach, z kolei Stójkowicz daje on bardzo dobre walki w boksie w małych rękawicach, także matchmaker i też tutaj z moją pomocą postaraliśmy się, żeby te walki wyglądały jak najlepiej i ten przekrój, zaczynając od karate kyokushin, poprzez boks i K1 i na MMA kończąc, także na pewno będzie to dobra gala.
1: Wraca się do Grajewa, chyba też warto się cieszyć, tam zawsze były dobre pojedynki, 36 była w Grajewie, no do zapamiętania sporo walki, taki znany teren, wiadomo, no Podlasie jest wasze, więc fajnie chyba.
0: No tak, jak to się mówi, Grajewo na granicy Podlasia i Warmii i Mazur, ale nam jest z tego tytułu lepiej, ponieważ mamy też kontakt przez te gale grajewskie z Ełkiem, gdzie jest też zagłębie zawodników, z Piszem, też z Olsztynem. Od początku naszej działalności współpracujemy z klubem Arachion Olsztyn. Zawodnicy z tego klubu też będą na tej gali, także trzymamy to, co mamy. Podlasie, Warmia, Mazury, jedność musi być i zawsze tak jest na naszych galach.
1: Południe, Bielsk Podlaski też tam dociągamy.
0: Tak, oczywiście, tak. Bielsk Podlaski, Wojciech Roszkowski tutaj, który prowadzi, robi dobrą robotę w MMA i w K1, też tutaj przywiezie zawodnika Antoniego Zakrojszczyka, który no, jak na 18-latka, to jest potężnie zbudowany, pomimo, że mało waży, ale jest to zawodnik perspektywiczny, który bije seniorów i miejmy wiarę i nadzieję, że tym razem też wyjdzie zwycięsko, a jego zawodnikiem, przeciwnikiem będzie zawodnik z Litwy. Także Litwini też tutaj nigdy łatwo skóry nie sprzedają. Te litewskie MMA i K1 jest na coraz wyższym poziomie i tak samo jak zawodnicy z Polski docierają

0: UFC, tak samo już jest chyba bodajże 4 Litwinów UFC, także cały czas oni robią progres i naprawdę te MMA litewskie i K1 w szczególności to są na najwyższym europejskim poziomie.
1: USWM no pod tą marką właśnie wiele się kryje, tyle gal, Lechu, 38 edycja ciągle jest zachowana, no kapitalnie, kawał dobrego sportu, kawał wypromowanych zawodników, tak można powiedzieć o waszej federacji, no coś pięknego na Podlasiu.
0: Tak, zaczęliśmy w 2009 roku. Pierwsza walka w MMA na gali Dariusza Snarskiego. Ja zorganizowałem tę galę razem z kolegą. Tak się zaczęło. Szok, bo publiczność, wiadomo, przyzwyczajona do boksu, a tu facet dostaje w parterze jakieś kopniaki, nie kop leżącego. Takie też teksty były, ale powoli, z roku na rok ludzie się przyzwyczaili. Działamy 16 lat i tak jak powiedział pan redaktor, cały czas posuwamy się krok po kroczku do przodu. Największy sukces właśnie też w Grajewie, gala z TVP Sport, ponad 207 tysięcy ludzi oglądało na żywo. Walka wieczoru, mistrz KSW Kornik, czyli Artur Kornik-Sowiński versus Kamil Bomba-Łebkowski. Ta walka zapewniła dla nas bardzo dużą oglądalność, przepustkę, można powiedzieć, na salony. No i teraz staramy się trzymać poziom na naszych galach i myślę, że szykujemy się do jesieni. Ta gala USWM 38 jest pod nazwą Nowa Droga, czyli mamy tu swój cel, mamy już, jesteśmy po rozmowach ze Światową Federacją, także myślę, że następna gala już będzie pod innym szyldem i to tylko wzmocni naszą federację.
1: Tak, śledźmy USWM, ciekawe rzeczy się dzieją, ciągle progres, ciągle do przodu. Bilety będzie można kupić przed halą jeszcze, tak?
0: Tak, bilety jak zwykle są do kupienia w punkcie w Grajewie, w hali Mosir. Również tutaj w Białymstoku można nabyć te bilety w sklepie sportowym Wojownik na Świętego Rocha. No i oczywiście Blikiem, także zapraszam do kupna, a gościem specjalnym tej gali będzie Michał Wampir Pasternak. Dziękuję bardzo Państwu, pozdrawiam wszystkich miłośników sportu walki.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
2: No hej kochani, to jest magazyn reporterów SK Białystok, a z tej strony Agata Kropiewnicka. I przechodzimy do naszego dzisiejszego pierwszego tematu. Jak bardzo zielony jest Białystok? Statystycznie nie aż tak. Według ubiegłorocznego rankingu lasy w naszym mieście zajmują 18% powierzchni i pod tym względem znajdujemy się na 9. miejscu w ogólnopolskim rankingu. O tym, jak zazielenić polskie miasta, rozmawiali krajowi i zagraniczni eksperci podczas panelu na Politechnice Białostockiej.
4: Dzień dobry, Marta Weber-Siwirska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. To jest praca wolontaryjna, zawodowo, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Architektury Krajobrazu.
2: Na Politechnice Białostockiej mamy konferencję poświęconą zazielenianiu polskich miast. Chodzi o to, żeby było więcej drzew, trawników, krzewów, no ogólnie tego wszystkiego, co sprawia, że nasze miasta są zielone, piękne i dobrze się w nich żyje. I właśnie chciałabym zapytać w kontekście Białegostoku, jak Białystok wypada na tle Polski, jeśli chodzi o te tereny zielone w mieście?
4: Szczerze mówiąc, statystyk nie znam, natomiast przejeżdżając przez miasto jestem zachwycona. Ta zieleń jest wszechobecna, nawet tutaj naprzeciwko Uniwersytetu Politechniki. Wjeżdżaliśmy dzisiaj i byliśmy zachwyceni, że macie naprzeciwko prawdziwy las. Nie po prostu drzewa, tylko prawdziwy las. Macie Państwo też fantastyczne przykłady zazieleniania budynków, bo my tutaj też się na tym skupiamy, bo współczesne miasta cierpią na tą tak zwaną betonozę. Owszem, można rozszczelniać powierzchnię, tylko tych powierzchni też jest jakaś ograniczona ilość. Natomiast jeżeli pomyślimy o dachach, które stanowią potężny procent powierzchni miasta, to są powierzchnie zazwyczaj płaskie lub niekoniecznie, lub nachylone. Natomiast to jest, proszę zobaczyć, co się dzieje w ostatnich latach. Te powodzie, krótkotrwałe, ulewne deszcze, które powodują lokalne zalewanie i ogromne szkody. Gdyby te powierzchnie dachowe były zazielenione, to co słyszeliśmy w pierwszym referacie, ten odpływ byłby po pierwsze albo ograniczony nawet do

0: zera w niektórych przypadkach przy małych deszczach, natomiast przy tych nawalnych byłby opóźniony, więc ten system kanalizacji nie byłby tak przeładowany, jak jest w momencie, kiedy ta cała woda w jednym czasie spływa. I to jest ważne, to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nikt z osób, które zajmują się dachami zielonymi, nie uważa, że są one lepsze od tych rosnących na gruncie rodzimym. Grunt rodzimy zawsze będzie lepszy, ale to jest lekarstwo na chore miasta, a nie substytut.
1: Tak, to bardzo ciekawe, co pani powiedziała, że właśnie te drzewa w mieście to nie tylko kwestia estetyki, ale też w jakimś stopniu bezpieczeństwa, prawda? Skoro one mogą absorbować tę wodę i minimalizować skutki powodzi, to rzeczywiście myślę, że warto się nad tym zastanowić. A jakie jeszcze funkcje zieleń, drzewa, właśnie trawniki, krzewy pełnią w miastach?
0: Poza tą retencją, o której mówimy, no to przede wszystkim to jest produkcja tlenu, obniżanie temperatury powietrza, co wpływa na mikroklimat i na nasze dobre samopoczucie. Jeżeli znowu przeskoczę na budynki, to tutaj zazielenianie takich budynków wpływa też na komfort mieszkańców tych budynków zazielenionych. Od redukcji hałasu, bo tu naprawdę to możemy nawet o 20 decybeli obniżyć ten hałas odczuwalny wewnątrz budynku, co ma znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców przy trasach kolejowych czy ulicach o dużym natężeniu ruchu, ale też ta zieleń działa jak taki termofor, bo w lecie nie dopuszcza do przegrzania, natomiast zimą kumuluje ciepło wewnątrz budynku i te różnice w środku budynku nawet do 5 stopni mogą dochodzić, zwłaszcza jeżeli mówimy o falach upałów letnich. Ale to nie jest wszystko, bo na przykład ta tak popularna fotowoltaika, która dobrze, że jest, bo jest to odnawialne źródło energii, ale proszę zobaczyć, że te panele są ciemne, więc podnoszą temperaturę, zwiększają ten efekt miejskiej wyspy ciepła. Zieleń, rośliny nagrzewają się, mogą się nagrzać do 40, no słyszałam, że do 60 stopni, ale proszę sobie wyobrazić, że dotyka pani na łące takiego gorącego, nagrzanego trawnika. I teraz ile osób doświadczyło takich 40 stopni, kiedy biorąc prysznic, woda o temperaturze 40 stopni już nie dla każdego jest komfortowa. Już odczuwamy to jako za ciepło, więc ile razy nam się udało dotknąć roślinę, która nam się wydawała za ciepła. Obniżenie temperatury pod panelami prowadzi do wydłużenia ich wydajności i żywotności, więc też się przyczynia do trwałości tych paneli, co się znowu przekłada na konkretne finanse nasze w naszych portfelach, na ograniczaniu klimatyzacji czy ogrzewania zimą. Także tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście to jest ciekawe, że właśnie to nawet może nam pomóc zaoszczędzić na tym, jak pani powiedziała, na ogrzewaniu czy na klimatyzacji. Na tej konferencji poznamy właśnie dużo takich praktycznych wskazówek, jak tę zieleń wprowadzić do miasta, co ona nam daje, jakie są korzyści. Czy jest taki plan, żeby właśnie to, czego dowiemy się tutaj na tej konferencji, jakoś wprowadzić w mieście? Czy będzie właśnie współpraca między uczelnią a władzami miasta, żeby jakoś implementować te no, bardzo ciekawe i korzystne zalecenia, o których Państwo tutaj rozmawiają?
0: Taki jest właśnie cel konferencji, dlatego my szeroko wysyłaliśmy zaproszenia do różnych urzędów, zwłaszcza tutaj lokalnie, i odzew jest, może nie wszystkie gminy są reprezentowane, natomiast zarówno na miejscu tutaj są przedstawiciele różnych miast, nie tylko Białegostoku, ale są też i z odleglejszych rejonów, bo wiemy, że i z Wieliczki osoby się rejestrowały, z Oświęcimia, czyli mówimy o Małopolsce, ale też z Dolnego Śląska. No z Warszawy jest dosyć duża reprezentacja. Część z tych osób jest na miejscu, większość jest online, ale to właśnie jest celem konferencji, żeby nawiązać ten dialog i współpracę na wielosektorową, żeby doprowadzić coś do konkretnego, racjonalnego celu, możliwego do wykonania.
1: Tak, i właśnie tego życzę sobie i naszym słuchaczom i Państwu gratuluję tej konferencji, bo rzeczywiście to są bardzo ciekawe aspekty, o których pewnie tak na co dzień nie myślimy, a to się może przełożyć na konkretne korzyści w naszym życiu. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i kolejny temat w naszym magazynie. Nie w Parku Lubomirskich, a na Horten Arenie będzie tegoroczny Up to Date Festival. Przed nami 3 dni koncertów i kilkudziesięciu polskich i zagranicznych artystów. Największa w regionie impreza techno zacznie się w czwartek, 28 maja.
2: Udało nam się w tym roku zdobyć dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówimy o tym, podkreślamy ten fakt,

0: ponieważ jest to pierwszy raz od 14 lat, kiedy ministerstwo wsparło nas w programie Muzyka, czyli w głównym programie, w którym co roku aplikujemy, składając przynajmniej dwa wnioski. I jest to, mam nadzieję, że jest to pokłosie zwrócenia uwagi przez grupę inicjatyw, festiwali, organizacji, która zawiązała się w zeszłym roku po ogłoszeniu wyników zeszłorocznego konkursu. Widać, że jest duża zmiana w kierunku różnorodności wobec inicjatyw, które są wyłaniane w tym programie. Żeby też nie było, trzeba oddać honor ministerstwu. Byliśmy wspierani po drodze między innymi projektami, które wspomagały organizacje takie jak nasza w pandemii. Ja dzisiaj jestem tutaj po to, by opowiedzieć o, z mojej perspektywy, jednej z najfajniejszych rzeczy, czyli programie festiwalu, o tym, co zaplanowaliśmy. 17. edycja, rok przed osiągnięciem pełnoletności, to już nas bardzo mocno zobowiązuje i z racji tego, że ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem trochę tułaczki po różnych lokalizacjach, szukania ostatecznej formuły festiwalu, której pewnie nigdy nie znajdziemy. Otwieramy festiwal w tej pięknej przestrzeni elektrowni Galerii Arsenał, za której możliwość użytkowania bardzo dziękujemy galerii. Dziękujemy też za serdeczne przyjęcie tutaj i wsparcie we wszystkich działaniach, bo jest to przestrzeń, która pięknie wpisuje się w to, co my serwujemy, czyli muzykę, która no mega koreluje ze sztuką współczesną, jest też czymś, co przesuwa granica i festiwal z tego słynie, że prezentuje świeżą muzykę, która niekoniecznie jest spotykana na co dzień i to są takie smaczki z całego świata, które nie tylko koneserów mogą zadowolić. Także w czwartek 28 maja rozpoczynamy o godzinie 21 wydarzeniem Into the FOMO, które jest już takim cyklem związanym właśnie z projektem FOMO, który niegdyś był klubem w Białymstoku, teraz jest migrującym projektem, który też ma swoje odzwierciedlenie w programie festiwalu Up to Date i tutaj poszukująca elektronika w bardziej głębokich rejestrach muzycznych. Ale piątek i sobota tutaj to będzie też seria uniesień muzycznych spod znaku ambientu, czyli centralne salony ambientu, rozpoczynające się o godzinie 18.30, kończące się o godzinie 22.00.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że po raz kolejny województwo podlaskie może być partnerem tego wspaniałego festiwalu. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, jak Jędrzej co roku nas zaprasza na różne wycieczki po Białymstoku, znajduje nowe miejsca. Pamiętam rok 24, kiedy poznaliśmy FAS, także mamy kamienie jak Stonehenge. Jest to dla nas też bardzo jako województwo ważne wydarzenie, ponieważ zależy nam na tym, aby jak najwięcej turystów do naszego województwa przyjeżdżało. Ta majówka pokazała, że to był bardzo dobry czas dla naszych hotelarzy, dla naszych miejsc atrakcyjnych. Jestem przekonany, że ten festiwal jest również jednym z wielu magnesów, które przyciągnie turystów w miesiącu maju. Jestem przekonany, że wielu z nich będzie korzystało z naszego bonu turystycznego. Wielu też oprócz tego, że będzie brał udział w festiwalu, pojedzie czy to do Białowieży, czy do Augustowa, czy w inne piękne miejsca naszego regionu, więc również za tą część promocji naszego województwa bardzo Państwu dziękuję i trzymam kciuki za tą edycję, ale też za tę już edycję do pełnoletności.
2: Festiwal Up to Date to jedna z najbardziej ikonicznych imprez kulturalnych odbywających się nie tylko w naszym mieście, ale w całym regionie. Galeria Arsenał, elektrownia,

0: świetne punkty, dwie świetne miejscówki, w których w tym roku festiwal Up to Date będzie miał miejsce. Myślę, że nie tylko białostoczanie. Warto, żeby przybyli na festiwal i zobaczyli chociażby, jak wygląda elektrownia od środka, ale także ci, którzy przy różnych okazjach odwiedzają Białystok i województwo podlaskie, warto, żeby zahaczyli o festiwal Up to Date. Tym bardziej, że myślę, że biorąc pod uwagę to, że ta edycja jest też ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to możemy się spodziewać różnych fajnych, ciekawych wykonawców, którzy tutaj do nas dotrą.
1: Nasza współpraca z Galerią Arsenał jest wieloletnia. Tu już będziemy spotykać się w tej przestrzeni po raz drugi właśnie, zarówno w czwartek otwierający festiwal oraz w piątek i w sobotę na centralnych salonach Ambientu. Z mojej strony chciałabym też dodać dla osób zainteresowanych tymi wydarzeniami, że bilety bardzo się już kurczą i na wydarzenia centralne salony Ambientu w piątek i sobotę zostały pojedyncze. To też dzięki temu, że właśnie czuję, że możemy tutaj, dzięki temu, że możemy tutaj spotkać się w Galerii Arsenał, która zwiększa popularność tego wydarzenia też dla nas.
2: Czas szybko leci, spotykamy się wspólnie w ramach Up to Date'u już trzeci raz w tym roku. Pierwsza nasza współpraca miała miejsce w 2024 roku i jest to o tyle istotne, że wydaje mi się, tak jak powiedział Jędrzej, że bardzo dobrze zarówno Up to Date Festival, jak i Galerii Arsenał w Białymstoku wpisuje się tutaj w szeroko pojętą kulturalną tkankę miejską z jednej strony, a z drugiej strony reprezentujemy właściwie światowy też poziom, przynajmniej momentami, a na pewno najwyższy, więc świetnie to rezonuje i ta współpraca jest dla nas od wielu lat bardzo ważna. Jak Państwo zapewne wiecie, jesteśmy Galerią Sztuki Współczesnej, organizujemy przede wszystkim wystawy, to jest około 14 wystaw, zarówno tutaj w naszych dwóch lokalizacjach, ale też w Polsce i za granicą. Realizujemy też bardzo rozbudowany program edukacyjny, wydawniczy, posiadamy też jedną z najbardziej interesujących kolekcji sztuki współczesnej w Polsce, a być może nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, dlaczego współpracujemy w obszarze muzyki elektronicznej. Widzimy w tym bardzo głęboki sens. Wydaje nam się, że taka współpraca sztuk wizualnych właśnie z polem muzyki elektronicznej już się dzieje i ma się bardzo dobrze. Widać to po festiwalach zarówno w Europie, jak i na świecie. Widać to po pracach, które powstają w obszarze wizualnym, a bardzo dużo czerpią z muzyki elektronicznej, dlatego na pewno nie jest to miejsce przypadkowe pod tej klasy festiwal. Także dziękujemy za współpracę. Myślimy, że to jest też ważne, aby się sieciować w obszarze kultury, aby wymieniać się doświadczeniami, aby się wspierać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy za tę możliwość. Mamy nadzieję na kontynuację.
1: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, ale też działania prospołeczne. My od wielu lat jesteśmy zaangażowani w akcje, które mają na celu aktywizację społeczności, która czasem jest poza radarem innych wydarzeń kulturalnych lub trudno jest jej z tego skorzystać. Również festiwal angażuje się w akcje, które mają na celu otwarcie rozmowy na temat zdrowia psychicznego.
3: Festiwal Up to Date to nie tylko muzyka, to nie tylko to jedno wydarzenie w ciągu roku, ale też praca całoroczna. I z festiwalu wyrosła taka fundacja Don't Worry Be Yourself, w ramach której działamy też w ramach festiwalu, ale też jako taką właśnie pracę całoroczną. I w fundacji Don't Worry Be Yourself skupiam się głównie na zdrowiu psychicznym i tutaj takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych, podcasty Don't Worry Be Yourself, kim naprawdę jesteś. I poza tym zrealizowaliśmy w mieście mural na Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. To była też duża współpraca z samym szpitalem, jak i też z psychologami. Powstały też bajki do tego, które można sobie również znaleźć, posłuchać. Organizujemy też konferencję Do We Really Care i tam też poruszamy tematy związane, też na przykład ostatnia edycja poruszała tematy wypalenia zawodowego, też zmian różnych, które zachodzą w życiu. No i też mocno łączymy się z seniorami. To jest właśnie ta grupa, o której też Paulina wspominała, że niekoniecznie jest na radarach wydarzeń kulturalnych tego typu, takich jak nasze. I z seniorami wiąże się akcja zbiórki na rodzinne domy dziecka, w których właśnie dziadkowie zajmują się dziećmi. I w tym roku w ramach tej zbiórki zebraliśmy środki na to, żeby dzieciaki mogły pojechać sobie na wakacje. To jest taka sytuacja win-win, no bo dzieci sobie jadą odpoczywać, ale też dziadkowie mają chwilę wytchnienia, żeby też sobie odpocząć. Jeśli chodzi o te działania w ramach festiwalu, no to takim flagowym działaniem jest Wyślij pocztówkę do babci. Jest to akcja, która za rok skończy 10 lat. W ramach tej akcji uczestnicy festiwalu mogą wysłać za darmo pocztówkę do swoich dziadków, do babci. No i te pocztówki później dostajemy zdjęcia z całej Polski. To jest super, w ogóle uczucie. Widzimy te wszystkie komody, telewizory i tak dalej. Nad nimi pocztówkę, pozdro Techno. Super sprawa. Dla młodych ludzi jest to też takie nietypowe doświadczenie, no bo nie mając za dużo styczności z takim analogowym światem, więc tutaj też ta wysyłka jest ważna i też tworzymy takie mosty, że jest to szansa na to, żeby nawiązać kontakt właśnie z bliskimi seniorami. W ramach tej akcji, tak jak mówiłem, za rok 10 lat będzie powstawał film dokumentalny o tytule Babcia też człowiek. I tu na razie postawimy kropkę.
4: SK Białystok News.
5: Cześć, to jest magazyn Eski Białystok. No to lecimy już, po raz siódmy zagrają, aby wesprzeć pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przed nami charytatywny turniej o Puchar Doktora Tusza. To wszystko na boisku w Klepaczach, a w turnieju wystąpi 12

0: drużyn reprezentujących firmy z regionu, które poprzez wpisowe wesprą całą inicjatywę. O wydarzeniu mówią organizatorzy Błażej Okuła i Piotr Juchnowicz.
1: Jest to taka nasza wewnętrzna idea. To nie było, że tak powiem, przez nikogo narzucone. Bardziej chodziło o to, żeby stworzyć coś dla kogoś. Zaczęło się od Hattricka, który bardzo mocno też działa, propagując aktywność fizyczną, sportową. My chcieliśmy zintegrować też firmy, żeby robić coś dobrego. Robić coś dobrego dla innych, bo każdy w firmie chce coś robić, ale nie zawsze ma pomysł. Więc my stwierdziliśmy, że połączymy wydarzenie sportowe z pomaganiem innym. Dlatego w tym roku będziemy wspierali fundację Bajkowa Fabryka Nadziei i będziemy zbierali pieniądze, a w zasadzie już zebraliśmy od drużyn. Całe wpisowe idzie na oddział onkologii w Białostockim Szpitalu Dziecięcym i tam razem z Bajkową Fundacją będą robili całą strefę rekreacyjną. Chodzi o stworzenie po prostu przestrzeni dla pacjentów, którzy spędzają razem, czasami z rodzicami, czasami samemu, bardzo długie godziny w szpitalu i chodzi o to, żeby stworzyć im miejsce, w którym mogą odpocząć, zrelaksować się, trochę się pobawić i trochę poczuć się, że nie do końca są w szpitalu.
0: Żeby to zrobić, no to trzeba zagrać. Macie fajną arenę, macie trochę drużyn. Co będzie się działo w najbliższą niedzielę?
2: Tak naprawdę od 9. Mamy zgromadzonych 12 ekip podzielonych na dwie grupy po 6 zespołów. Każdy zagra z każdym. No i na koniec 4 najlepsze drużyny stworzą pary półfinałowe. Po tych parach półfinałowych oczywiście wyłonimy na koniec finalistę i sami jesteśmy ciekawi, która z drużyn poradzi sobie najlepiej, bo co roku zawsze jest jakiś czarny koń. No i zobaczymy, kto w tym roku również okaże się jedną z takich drużyn. Natomiast chciałbym tylko też wspomnieć, że oprócz tutaj stricte zmagań sportowych, to przygotowaliśmy też masę atrakcji dla dzieciaków podczas całego wydarzenia. Oprócz rozgrywek, gdzie grają firmy, czyli dorośli, dzieciaki będą mogły wziąć udział w biegu szlakiem tygrysa. Są tam 4 kategorie wiekowe, więc można oczywiście na ten bieg jeszcze się zapisać. Zapisy są i na wydarzeniu 7. charytatywnym turnieju Puchar Dr. Tusza, jak i na naszym hatrykowym fanpage'u. Także jest to taki last minute, żeby jeszcze wziąć udział. Oczywiście po biegu można sobie coś zjeść, nie wiem, wypić kawę, usiąść na kocyku, czy też po prostu razem wspólnie z rodzinami skorzystać z dmuchańców chociażby.
1: No właśnie o to chodzi, że poza tymi rozgrywkami sportowymi, stwierdzę już od dłuższego czasu, zawsze dzielimy to na dwie części, bo wiemy, że są zawodnicy, ale są też rodziny zawodników, których licznie, serdecznie zapraszamy, ale też ludzie z zewnątrz, dlatego że nie tylko pracownicy danych firm, ale każdy może dołączyć do naszego wydarzenia. Poza zawodami będzie cała strefa piknikowa i animacja. W tym roku poza dmuchańcem, o którym wspomniał Błażej, będą też animacje, będą gry, będzie strefa gier XXL, będzie malowanie twarzy, będą brokatowe tatuaże, dużo dodatkowych takich elementów, ale także nasze nieśmiertelne koło fortuny, na którym każdy może coś wygrać, każdy będzie z jakimś fajnym, ciekawym gadżetem i pamiątką po tym turnieju. Więc będzie się dużo działo, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przestrzeń jest idealnie przygotowana. Błażej osobiście z Robertem z naszej firmy z nożyczkami docinali kępki trawy, więc czekamy po prostu już teraz na gości.
0: Czy nawet jeżeli nasz tam właśnie znajomy nawet nie gra, to i tak idziemy zobaczyć. Będzie masa emocji, fajny turniej i tak dalej. Takie kiełbaski, grill, dużo rzeczy.
1: Dokładnie. Przygotowaliśmy to w takiej formie rodzinnego pikniku, ale też ze strefą grilla, z masą atrakcji dla dzieciaków, ale mówię, dorośli też nie będą się nudzić, bo te emocje sportowe, łatwo się nimi zarazić.
0: Te środki popłyną, to są wpisowe i zbiórka do puszek. Jak tak dokładnie to wygląda? Właśnie te firmy musiały już coś wpłacić, tak?
2: Tak, dokładnie wszystkie firmy tak naprawdę wpłacają w ramach umowy czy też darowizn wszystko na Bajkową Fundację Nadziei i w zasadzie tak to wygląda. No, my się cieszymy, że połączyła nas w pewien sposób piłka, bo dwie rzeczy robimy w jednym miejscu i pomagamy, ale też rywalizujemy sportowo, więc uważam, że to jest fajne takie połączenie i z korzyścią także dla firm, które oprócz tego, że chcą rywalizować na boisku, no to też fajnie rywalizują teraz w internecie, zapowiadając swój udział chociażby w turnieju, więc to jest taka fajna, dodatkowa, bym powiedział, rywalizacja dla ekip poza sportowo w internecie.
0: Czy one w ogóle właśnie poczuły tego ducha i kręcą filmiki, takie w ogóle bojowe? przebojowe, tak?
2: Nie, no zdecydowanie. No, są grupy, które, nie wiem, przybierają się za Messiego, Ronaldo Szczęsnego. Dużo się dzieje, wciągają brzuchy, pokazują, że są naprawdę dobrze przygotowani do tych zawodów, więc wierzymy, że tak będzie, a najważniejsze, żeby tak naprawdę nic nikomu się nie stało i każdy skończył zdrowo ten udział w turnieju.
0: No właśnie, bezpiecznie, zdrowo. A turniej ma taką szybką formułę, to jest właśnie pucharowy do finału, ale po 15 tak minut, jak to?
2: Tak, każda drużyna w grupie rozegra 5 meczów po 15 minut, czyli tego grania będzie...
0: Formę.
2: Tak, dla niektórych naprawdę będzie tego grania dużo. Pamiętam z lat ubiegłych, jak zawsze każdy wspominał i pytał, czy to na pewno jeszcze jeden mecz, czy może już koniec, no bo gdzieś tam tych sił brakowało i co ciekawe, no zawsze, i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie, ale pogoda nam sprzyja, no i mamy niesamowity ukrop, że tak powiem, więc jest mega gorąco i mega parno, więc chłopaki dają z siebie wszystko i na drugi dzień wielu z nich bierze zwolnienia L4.
0: Nawet typowo. Maskotką tego finału to jest taki rudy właśnie doktor, tak?
1: To jest nasz brand hero, czyli doktor Tusz. On też towarzyszy dzieciakom zarówno na biegu, przechadza się też na Hat-Trick Arenie i to jest taki element charakterystyczny zarówno dla naszej marki, jak i dla tego turnieju. Będą też inne bajkowe postacie, które akurat fundacja zorganizowała. Będą osoby przebrane, będą się też przechadzały, dlatego że chcemy właśnie pokazać, że każde dziecko ma się dobrze czuć. Więc stąd też brand hero, stąd też nasz Rudy, który jest roztrzepany, ma nierówno założone okulary. Każdy jest fajny, więc taka idea nam też przyświeca.
0: To jest ciężkie takie połączyć biznes ze sportem?
1: To nie jest kwestia tego, że my zaczęliśmy myśleć od kwestii jakiegoś połączenia biznesu. To nie jest kwestia tego, że chcieliśmy w jakiś sposób koniecznie nawiązać współpracę. Wyszło to dość naturalnie, bo znaliśmy się wcześniej. Każdy chciał zrobić coś dobrego i to było na zasadzie bardziej pomyślenia, co by fajnie zjednoczyło zarówno nasze dwie firmy, jak i przyciągnęło kogoś innego do tego, żeby działać razem. Gdybyśmy zrobili tylko powiedzmy jakąś rzutkę, zakładam, że byłyby osoby, które mogłyby okej, ale dlaczego tak, dlaczego nie. Ale małe by było to zaangażowanie, mało by było takiego poczucia fajnie coś zrobiliśmy, ale się też zintegrowaliśmy. Stąd idea zrobienia turnieju sportowego. To było takie naturalne ze względu na udział Błażeja i APN Hat-Trick. No dla nich piłka dosłownie krąży we krwi, więc to jest ogromna taka pomoc z tym, że organizujemy to w formie wyzwania piłkarskiego. Emocje przy tym też są duże, więc chodziło o zrobienie też całej tej otoczki, która przyciągnie ludzi.
0: W czasie edycji komu już w ogóle właśnie pomogliście? Teraz szpital, ale były też...
1: Pomagaliśmy różnie, dlatego że były to zarówno w poprzednich edycjach APN Hat-Trick i dzieciaki, które chodziło o to, żeby zachęcić do tej aktywności fizycznej, sportowej. Były też dzieci, które trafiły do nas z Ukrainy, jak się tylko wojna zaczęła. To też był temat, który poruszył. Też chcieliśmy dołożyć jakąś swoją cegiełkę i jedną z nich właśnie było to, że organizowaliśmy turniej, na którym zbieraliśmy też z wpisowych pieniądze na to, żeby te dzieci mogły się zaktywizować, miały co robić, żeby się włączyły naturalnie, nie gdzieś tam były, siedziały sobie oddzielnie w domach. Zbieraliśmy na Fundację Dialog i na wsparcie między innymi Domu Powrotu, gdzie remontowaliśmy część wspólną, remontowaliśmy też część rekreacyjną. W zeszłym roku zbieraliśmy na Dom Samotnej Matki w Mońkach. Cel, który faktycznie jest dla kogoś, nie jest to zawsze najpopularniejsza fundacja, nie jest to zawsze najpopularniejsze, że tak powiem, pomysł na tą pomoc. Bardziej chodzi o to, żeby zrobić coś dla kogoś. Dlatego też idea polega na tym, że my angażujemy się w to 100%, firmy w 100% przekazują wpisowe na ten konkretny cel, tak samo zbiórki z puszek, czy z, nie wiem, z grillowiska.
0: Bo tam jeszcze puszki będą właśnie.
1: Tak, to będzie cała forma grilla, będzie też charytatywna, też będzie można się dorzucić, dlatego mówię, każdy, kto przyjdzie, będzie mógł wesprzeć też ten szczytny cel, to w całości też pójdzie na fundację.
0: Ja myślę, że cała otoczka jest bardzo fajna. Jak ktoś nie był na ulicy Dębowej, jeden w Klepaczach, to może trochę być zaskoczony, bo tam jest naprawdę arena, Hat-Trick Arena, ma już dużo trybun, powiedzmy, gdzie my gramy w ogóle, bo to miejsce jest takie urocze, no blisko Białego Stoku, bliziutko.
2: Tak, miejsce jest urocze, Klepacze, no tuż za Starosielcami, z drugiej strony Nowe Miasto, niedaleko Zielone Wzgórza. Tak jak tutaj powiedziałeś, no miejsce niesamowite. Słychać cały czas śpiewające ptaszki, no chociaż tego dnia może będzie troszeczkę tego mniej, bo kibice będą momentami nas zagłuszać, ale las piękny, boisko położone, tak jak powiedziałeś, w uroczym miejscu. No i tak naprawdę oprócz tego, że będzie ta rywalizacja sportowa, to myślę, że nasze głowy tego dnia zdecydowanie mogą w tym miejscu odpocząć, bo klimat jest super. Naturalna trawa, o którą staramy się dbać w sposób należyty, więc myślę, że my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Doktor tu już bardzo dużo nam wspomógł w tym temacie, więc razem stworzyliśmy, myślę, dobry duet i idziemy w dobrą stronę, żeby te zawody odbyły się po prostu jak najlepiej się da.
0: Do której turniej potrwa, jak zaczniemy, tak 9 powiedzmy?
2: Do 15 godziny przewidziane są zawody.

0: Natomiast no, będziemy czekać, aż wyjdzie ostatni, że tak powiem, uczestnik, chociażby z Dmuchańca, więc tak to wygląda, no ale stricte czas ramowy to do godziny 15.
1: Fajna otoczka jest, bo tam zawsze ci zwycięzcy, tam są takie fanfary, oni wygrywają, więc tak dużo muzy, taki fajny klimat. No.
0: Tak, no generalnie staramy się, żeby było rodzinnie, swojsko i tak naprawdę bezpiecznie, więc tak jak tutaj wspomniałeś o tym klimacie, też na koniec oczywiście drużyny najlepsze, które zostaną wyłonione podczas tego eventu, no to zostaną też dodatkowo przez nas uhonorowane pucharami, statuetkami i medalami, więc myślę, że dla niektórych będzie to po prostu fajny taki gift dodatkowy.
1: Miejmy chociaż kilka drużyn albo całą listę.
2: My też jako Doktor Tusz oczywiście wystawiamy swoją drużynę. Jako gospodarze doszliśmy do wniosku i to zawsze tak było, że my też chcemy się zaangażować zarówno w rozgrywki i chociaż każdego powitamy na wydarzeniu ciepło, to już to dobroć zostawimy poza linią boiska, bo jak wejdziemy, to już tanio skóry nie sprzedamy. Razem z nami zagrają również Ościłowscy, to jest firma budowlana z Białegostoku, dodatkowo Rosti, Elektrum, Elem, a także
0: Promostal, Plum, Kan, Ceramiker, JSPS, Kuchnia Wikinga, a także Acrobatic Forge.
1: No proszę, szukamy swojego faworyta, szukamy komu tam mamy właśnie najbliżej, może gdzieś tam po sąsiedzku, może ktoś tam właśnie pracuje i kibicujmy, no i wpadajmy. Niedziela, tak, wstęp wolny.
0: Tak, my oczywiście zapraszamy wszystkich i żebyście koniecznie odwiedzili ten turniej i naszą arenę, bo jest tam naprawdę niesamowicie.
1: Fajna rzecz, szczytny cel, bardzo dziękuję, przedstawmy się.
2: Serdecznie zapraszamy, pozdrawiam serdecznie, Marcin Chimowicz, Doktor Tusz.
0: Tak jest, również pozdrawiam. Błażej Okuła, Hatryk Białystok.
3: SK Białystok.
1: Horten Arena w końcu zmieni swoje oblicze, znikną pomarańczowe barwy, a pojawią się żółto-czerwone, nawiązujące do Jagiellonii Białystok, a także do miasta. No, wielkie prace już ruszają, będzie również na stadionie nowa iluminacja. No, wszystko ma wyglądać naprawdę spektakularnie, mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, a także prezes Horten Areny.

Ok. Horten Arena w końcu zmieni swoje oblicze, znikną pomarańczowe barwy, a pojawią się żółto-czerwone, nawiązujące do Jagiellonii Białystok, a także do miasta. No, wielkie prace już ruszają, będzie również na stadionie nowa iluminacja. No, wszystko ma wyglądać naprawdę spektakularnie, mówią prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski, a także prezes Horten Areny.

0: projektanta stadionu. W tym momencie właśnie te prace będą trwały dosyć długo, bo w tym roku i w następnym roku dwie strony mają być przemalowane właśnie w tym roku, od ulicy Ciołkowskiego i od ulicy Wiosennej. No i właśnie chcemy dzisiaj zaprezentować tę koncepcję państwa projektantów, która jest moim zdaniem, naszym zdaniem, bo żeśmy ją tutaj oglądali w podobnym gronie, bardzo interesująca. No i Państwo i kibice sami to ocenią.
1: No rzeczywiście odpowiadamy na potrzebę mieszkańców, kibiców klubu. No i faktycznie korzystamy też, to już o czym pan prezydent powiedział, z tej chwili, kiedy następuje modernizacja słupów, remont powłok malarskich. Wykorzystujemy ten czas i rzeczywiście zleciliśmy architektom przygotowanie koncepcji właśnie pomalowania tych słupów, oczywiście z zachowaniem barw i klubu, i miasta Białegostoku. No i myślę, że tak jak Państwo tutaj widzicie, dość ciekawa koncepcja wyszła też, która nadaje pewnej delikatności dla bryły stadionu. Jak będą przebiegać te prace, to rzeczywiście no, w tym roku chcemy pomalować tu od strony Wiosennej i od strony Ciołkowskiego. Mamy nadzieję, że jakby no, ten koszt malowania, czy zmieścimy się w koszcie całego kontraktu prowadzenia tych robót, bo rzeczywiście te roboty są prowadzone już od 2025 roku, w tym roku 24 słupy, w kolejnym kolejne 24 słupy, więc to jest naprawdę idealna okazja, żeby rzeczywiście ten nasz stadion Horten Arena była jeszcze, czy Horten Arena był jeszcze piękniejszy. Mamy najpiękniejszą drużynę, która jutro wygra mecz, więc myślę, że też ważne, aby ta nasza perła była jeszcze coraz piękniejsza.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
3: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
2: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś, czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z sk.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
4: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
5: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. O. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
4: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
5: Ile?
4: No, kilka dobrych miesięcy już.
5: No to jak na nas to...
4: Naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
5: To prawda, a tutaj... prawda, a tutaj taka przerwa, no to się dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
4: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
5: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla,

0: To cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
1: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich
0: tak,
1: źle.
0: Tak, tak.
1: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
0: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji.

0: że to jest jakaś taka kwestia nasza, że my coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że coś, co, zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. Mhm. I parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
1: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
0: Tak.
1: Który to był utwór?
0: Trasę. Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Mhm. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
1: Ale na tamten czas.
0: Ale na tamten
1: był
0: czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
1: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
0: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
1: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
0: Było.
1: No my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
0: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
1: obliczenie do
0: szczera reakcja, tak, tak.
1: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X Faktora. Ty miałaś nawet tak, Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
0: Ale zapis patrz, relacji. Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
1: Myszczą na scenie. Potem Lanberry, ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
0: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
1: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. Oh. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
0: crazy
1: pisać.
0: To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie. Postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
1: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
0: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
1: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
0: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez

0: Dwa dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania, byłam kompletnie rozbita i stwierdziłam, że to jest absolutny, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka, on zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać. I
1: tak jesteśmy, pięć płyt dalej.
0: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym. Już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Mhm. Pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię szósty album.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
0: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
1: wiesz... też nie dajesz pożywki mediom.
0: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz. Wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
1: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
0: Na początku tak.
1: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
0: Tak,
1: ale kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
0: Kumam to, tylko wiesz, to ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności, to jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
1: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
0: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
1: Tak, jest jakaś interakcja.
0: Jest interakcja.
1: Na komentarze. Mm-hmm.
0: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
1: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SK.pl dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Heca, tym najnowszym?
0: Dlaczego postanowiłaś?
1: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz dla kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, zaczęłaś tworzyć dla siebie, to przyniosło to
0: Za dużo efekty. Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. siebie, to był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam i ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam. Przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jaki jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no, Heca była totalnie taka...
1: Przełomowa,
0: ja. Tak.
1: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się Kuba Wojewódzki, to powiedział odnośnie Maryli Rodowicz, że wie od wielu osób, że Maryla Rodowicz zużywa twórczy tlen podczas współpracy. Też masz takie wnioski?
0: Nie. Mam zupełnie odwrotne.
2: Cały wywiad Maxa Kluziewicza znajdziecie na eskowym YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie

Się też takie numery jak Juret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie

0: gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek, przez to, że od dzieciństwa słyszą, o Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o Agnieszka, jak piosenka Łez.
2: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była, ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Mhm. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej w ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
2: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
2: No to proszę państwa, Coachella. No jedziemy,
1: Ale faktycznie, no z tobą tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie jesteś na bieżąco.
2: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takie robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachelli teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Chodzi ci o to jodłowanie,
2: i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Słuchajcie, no to jest show, ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Popełniła faux pas, błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, więc to jest totalnie Sabrina. A potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić zasięgi, trzeba
1: potem
2: komentować. Justina,
1: z kolei uderzać w Justina w porównaniu do
2: Sabriny.
1: Tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
2: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało. A dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
1: też
2: nie bronię.
1: Odciąć od tego, co było. No bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
2: też,
1: 19.
2: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie ma...
1: Nie chce już tego robić.
2: On nie ma siły. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
1: Także ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
2: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
1: Wiesz co, ja właśnie tego... Właśnie podczas kołczeli

0: zauważyłem w nim podobnie Justina.
1: Okej.
0: Okay. No to ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich teraz koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali, a faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
1: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
0: R&B. Tak, tak, to na pewno.
1: I myślę, że o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
0: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
1: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
0: Dobrze.
1: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
0: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
1: Nie, nie, nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
0: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
1: Akurat
0: Turyn jest nawet nazwa...
1: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
0: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
1: Pozdrawiamy jak najbardziej.
0: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
1: Piosenki, które...
0: Bez mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
1: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że ja tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów, właśnie z chłopakami głównie.
0: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
1: oj
0: powiedzieć.
1: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
0: Influencerami.
1: Byliśmy.
0: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji, czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy po fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
1: Nie, nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
0: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
1: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
0: Tak, to prawda.
1: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie tam śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
0: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
1: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
0: ale
1: referencja.
0: Ale ostatnio Kylie Minogue przecież, to wejście na Coachellę, inspirowane wejście Kylie na Gala Brits.
1: Ona wie z czego czerpać.
0: Tak.
1: To jest to. Także ja bardzo, bardzo pracuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
0: Ale w ogóle
1: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
0: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś...
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci bardzo za to.
0: Mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
1: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam.

0: Rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel, mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że, ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
1: To były wrotki, rolki?
0: Nie, co to ja bym się
1: Nie? To jakbyś mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam?
0: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie efekty płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi? Dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą. I teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Z Mikołajem Trybulcem.
1: No pięknie.
0: No. Więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
1: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
0: Może tam była jakaś deskorolka.
1: A może ktoś... Właśnie, coś mi się kojarzy, kurde.
0: Ale biegisz to tam, teledysku. Ja tam w ogóle z kijem bejsbolowym po...
1: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
0: Odpalmy sobie to,
1: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
0: Justice
1: wspomnimy.
0: Justice for, mówiłeś.
1: Tak. Period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a. Jakie dajemy tytuł temu artykułowi?
0: Dobra, to
1: zrobiliśmy trzy podejścia.
0: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
1: I dzieci, które oddała.
0: Dzieci, które... nie róbmy tego.
1: Cudze.
0: Muzyczne dzieci.
1: Mhm. I jeszcze jakieś takie zdanie.
0: Takie, żeby
1: no
0: było
1: tak, bo wiesz, to... Zazwyczaj mamy tytuły.
0: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
1: rzeczach. A nabierasz na clickbaity?
0: Ja mam ich dość, naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym, w sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc... Bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
1: Możemy odtruwać.
0: Dawaj.
1: Jesteś autorką.
0: Landery i jako autorka... Nie, ale muzyczne cudze dzieci jest okej.
1: Mówisz prost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego?
0: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z irlandzkiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: Faktycznie, bo jeszcze wcześniej była
0: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, chyba coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Landery czeka na YouTubie Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grubson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem Eska, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix. W każdy

0: Piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Między innymi Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
1: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pelemele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
2: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
1: I co to znaczy to Pelemele?
2: No właśnie, Pelemele.
1: Prelemorele.
2: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
3: W pośpiechu.
2: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pelemele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
1: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
2: W gadziarni.
1: Gadziarni?
3: Gadziarni. Tak, to nie jest
2: tak,
3: żadna gadziarka.
2: To jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
4: Bo to jest były, tam gady trzymano,
2: tak.
4: Tam gdzie my nagrywamy.
5: To był sklep z zoologiem. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
2: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zoologicznego tam.
1: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pelemele, czyli swoją płytę w gadziarni,
2: tak.
1: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
2: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
3: Lekka esencja gadu.
5: To będzie na głowie.
1: Cztery sympatyczne.
2: To jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pelemele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pelemele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
3: lepsza
2: się bardzo
3: niż złote myśli.
2: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
3: jak ktoś
2: to
3: nie
2: jest
3: wie,
2: to
3: jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i w ten sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym Pelemele. Ona robi, zadaje
2: quizy.
5: Przywracamy Pelemele na koncertach.
2: Tak.
5: Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
2: I ich sekrety.
1: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
5: Będzie,
1: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje złote myśli.
5: Jeszcze jak.
1: Niesamowite.
3: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
1: To będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
3: No właśnie, nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
5: tak,
3: w ogóle?
1: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
3: No ile można mieć własnych historii, nie?
1: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
5: Prawdziwe.
1: Żeby było ciekawiej.
5: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Na przykład myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
3: znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, no są zawsze jakieś takie elementy
5: powiązane
3: nasze. Tak.
1: Na przykład Mario.
3: No.
5: Mario to jest zlepek. Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
3: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, którym była pisana ta
4: piosenka. Nie żadnego chłopaka,
5: nie.
4: Tylko moje.
1: A tytułowy Mario? Amant?
3: Nie, nie, Mario Kart.
1: Łowca serc?
3: Mario Kart. Po prostu nie było...
2: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
5: Ale to nie o nim.
3: No tak, ale Mario.
1: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
3: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
1: Złamał serduszko komuś.

0: ale...
1: No, Mario,
2: ale to nam akurat. Jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
1: Nie, no trochę kurde jest.
2: No. Dla mnie nie, ale nie,
0: dla mnie to też jest takie rozstanie takie w miłej atmosfery. Znaczy, nie może nie aż miłej atmosfery.
2: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne.
3: Mhm. Dobra, teksty. Jak inspirowała, poczekajcie, a propos tekstu, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wygląda u ciebie proces tworzenia tekstu?
2: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
3: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
2: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
1: sobie
2: aby
1: sylaby.
2: Się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
3: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
2: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
3: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewa?
2: Raczej jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
1: No zazwyczaj to jest raczej proste.
3: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
2: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
1: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe. Tylko raczej chyba...
0: Z powodów technicznych,
1: tak. I na tym zostawię to.
3: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
0: Tak.
3: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
0: Nie wiem właśnie jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą piszę, pasowałaby do teledysku, który oglądam?
3: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek?
0: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
3: Moulin Rouge.
0: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
3: Działa?
0: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
3: Działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
1: 11.
3: 11, czyli 11 razy zadziałało.
1: 8.
3: No, tak. A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
1: Nie mamy nic schowanego w
3: szufladzie. O, proszę bardzo.
1: To znaczy...
3: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
0: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
1: tak. Tak, nie, no tak,
2: ale okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
1: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak.
3: Mhm. Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
1: Tak.
3: Tak? Dobrze mówię.
1: Nasze dzieciństwo.
3: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne.
1: Mhm.
3: Balony w sali gimnastycznej.
1: Mhm.
3: I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
2: Tak, to byłam ja.
3: Naprawdę? To. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
2: Nikt nie chciał.
3: Choć cię błagali o to?
2: Nie.
3: Ja z tobą nie... zatańczę.
2: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
3: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
2: Skandaliczne.
3: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
2: A byłby taki plot twist.
1: Wow. Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
2: Wymyśliłam wczoraj, że dużo

0: Zależy kogo biorą, ale zwykle już...
1: No właśnie, jak biorą aktora, to...
0: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z nimi gwiazdami i ja proponuję to.
2: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango, gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w zespole LOR i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
1: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
2: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o Tańcu z Gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
3: No temat rzeka.
2: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
3: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
1: No bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, z której można się później raczej nie pozbyć. No więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś kwestie.

0: dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak?
2: Z Be The Music, ale chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz
0: to był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to Off Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak.
1: To jest takie, wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście: wow, to się naprawdę dzieje. Tylko ciekawe jeszcze, czy będą znali śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
2: Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no, mocny przeskok z chińskiej.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia. Ale dobra informacja jest taka, że nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki festiwal muzyczny. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami już 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up wypchany gwiazdami. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja z kolei Tymek, Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, czyli 30. Na scenie Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł, no i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w internecie, a Radio SK na Kortowiadzie będzie się bawiło razem.

0: Z wami. Warto nas słuchać, bo mamy dla was naprawdę sporo zaproszeń. Festiwalowe lato zaczyna się w Radiu SK. Załatwiamy wam też wejściówki na koncert Kalida w Polsce. Artysta, którego znacie m.in. z hitu All I Know, 14 października dokładnie wystąpi na warszawskim Torwarze. Warto też uważnie słuchać Eski, bilety u nas będą. A teraz naszą antenę ponownie przejmuje zespół Lore. Dziewczyny ostatnio wydały nową płytę, z której pochodzi m.in. hit Wszystko jedno, wszystko źle, który znacie z Eski. W rozmowie z Kamilem Kowalskim artystki zdradziły, czy potrafią gwiazdorzyć. Kamil zapytał, co ciekawego zazwyczaj mają napisane w riderze, czyli na takiej liście wymagań do organizatora koncertu.
1: W sumie to nie. To znaczy, mamy oczywiście jakieś takie, no nie powiedziałabym, że jakieś bardzo ciekawe.
2: Woda, kanapki, batony, cukierki.
3: Mamy historię związaną z riderem. Tak, nasz menadżer, jeden z byłych naszych menadżerów.
1: Właśnie, ty, przepraszam, chciałam tylko powiedzieć, czasem te ridery to nie są zachcianki artystów, tylko menadżerów. My akurat z ręką na sercu mogę powiedzieć, nigdy nie miałyśmy dziwnej zachcianki w riderze. Nigdy.
3: Ani żadnej właściwie.
1: Nie, no mamy jakieś. Ja proszę.
2: Czyli menedżer miał, ale mówił tak, dziewczyny chcą,
3: ale
2: dziewczyny
3: nie,
2: chcą.
3: Ale nie, miałyśmy taką sytuację, że grałyśmy wtedy jeszcze sporo, grałyśmy po mieszkaniach i po, w sensie nie sporo, ale grałyśmy jakieś takie

0: W sensie jakby ludzie, którzy nas zaprosili do tego mieszkania, sprowadzali ten napój z Krakowa i my przyjechałyśmy
1: pod pociągiem.
0: Nie, ale to było pod Poznaniem, więc oni musieli to sprowadzić. My przyjechałyśmy z tego Krakowa, więc równie dobrze my mogłyśmy to przywieźć, gdybyśmy to chciały mieć. Ale tak naprawdę żadna.
2: A tego menadżera tam nie było.
0: Żadna z nas nie piła tego napoju, tego menadżera tam nie było. I po prostu były te napoje. I oni byli tacy szczęśliwi.
1: Co to był za napój?
0: To był Club Mate. Ja bardzo lubię teraz, ale wtedy ja nie piłam tego w ogóle. I oni.
1: I to tylko w Krakowie można kupić?
0: Wtedy chyba tak. Aha. I oni po prostu to przynieśli i byli jak: patrzcie, mamy wasz rider, a my byliśmy.
2: Co to jest?
0: Pierwszy raz widzę taki napój, wow. Ale dziękujemy bardzo.
1: To jest ten słynny gumisiowy sok.
0: Musieliśmy to sprowadzać, ale się udało. Także to nie my.
1: A propos zaczynania, moi drodzy, moje drogie dziewczyny z zespołu LOR, powiedzcie mi, czy to były wasze pierwsze zarobione pieniądze wtedy, właśnie na muzyce, w tej chińskiej knajpie?
2: Nie, nie zarobiłyśmy w ogóle z tego.
1: Nie?
2: Nie.
1: Nawet miski ryżu?
2: Nawet miski ryżu.
0: Opowiedz o przelewie z YouTube'a kiedyś.
2: O, tak.
0: To były pierwsze chyba.
2: Dostałyśmy kiedyś przelew za właśnie z YouTube'a, za monetyzację naszych teledysków. No to kupiłyśmy sobie tak po drożdżówce, nie? W szkole. Bo jak już trzeba było to rozdzielić jeszcze na cztery osoby.
0: No tak po 3 złote wyszło mi.
2: No, tak.
1: Dobra, ale to jako zespół LOR, a tak prywatnie, osobiście, pamięta każda z was swój pierwszy zarobiony hajs?
2: Oprócz komunii, ja pamiętam, że zbierałam borówki, moja rodzina ma domek na wsi, no i tam na wakacje jeździliśmy, no to w wakacje po prostu, jak nie było co robić, szło się na borówki.
1: Super.
2: I akurat z tych borówek zapłaciłam później swoją część na pierwszy teledysk nasz.
0: A my chyba w ogóle, chyba jak

0: płacić. My na przykład z Julią statystowałyśmy w serialu Szkoła. W odcinku 178 widać nas tam.
1: Jak wieszacie kurtkę w szatni, czy nie?
2: Jak kamerują coś i ty bierzesz, Julia Skiba bierze jabłko z ziemi i je je.
3: Moje prywatny dodatek do tej sceny, nikt nie kaza, to było
1: ale rola życia wtedy.
2: Można je tam zobaczyć.
1: A u ciebie jeszcze, Julia?
4: Ja pamiętam
1: Julia numer dwa.
4: Takie trochę traumatyczne granie w domu starców z moim wujkiem. I pamiętam, że chyba to mogły być moje jakieś takie pierwsze grosze, co dostałam. Ale było to bardzo, bardzo fajne, ale pamiętam, że tam po prostu brzydko pachniało i ja byłam mała i jakoś to niedobrze to zapamiętałam. Ale inicjatywa oczywiście jak najbardziej poprawna i szczytna i szczera, ale pamiętam to niestety nie najlepiej.
1: Oczywiście. Rozumiem, że zarabiałyście również właśnie prywatnie swoje pierwsze pieniądze. I pytanie, czy te zarobione pieniądze od razu, no tak, tutaj akurat było zbierane na telewizję, rozumiem. W waszym przypadku nie wiem, dziewczyny, ale teraz załóżmy. Jesteście nauczone pracy, jesteście kobiety pracujące, jak to się mówi, żadnej pracy się nie boicie. A czy jesteście oszczędne? Czy raczej rozrzucone?

0: Jak to kobiety?
1: Powiedziałabym, że jest to tak trochę u nas pół na pół.
2: Ja chyba jestem raczej po oszczędnej stronie, chociaż mój tryb życia chyba na to nie wskazuje, styl życia, ale no tak, nie, ja raczej oszczędzam niż wydaję.
0: I rozumiem, że jakby w zespole to również mówisz, bo dziewczyny poczekajcie, może jeszcze zbierajmy trochę hajsu.
1: Znaczy właściwie to...
0: Kupmy zamiast tego to...
1: Jest pierwszą osobą do ucinania kosztów.
0: Aha.
1: Tak. Ja może jestem drugą. Ja pamiętam czasy w Londynie, początki nasze studiowania w Londynie. To było takie prawdziwe oszczędzanie. Najprawdziwsze, gdzie po prostu... Ja nie rozumiałam w ogóle konceptu, że można tą samą rzecz kupić za 5 razy drożej. Jakby to była dla mnie totalna nowość. No i to też był pierwszy moment takiej pracy, że faktycznie nasz czas jest stricte zamieniany w jakieś oszczędności, które pozwalają nam przeżyć, więc to były takie momenty pierwszego prawdziwego oszczędzania. A teraz jest na szczęście troszkę lepiej, więc różnie to bywa. Chyba zależy od humoru tak zwanego.
0: A wy dziewczyny? Rozumiem, że jesteście akurat tymi osobami w zespole, które śmiało wydają pieniądze, jeżeli coś jest potrzebne.
1: Śmielej.
0: Nie patrzą na to.
3: Swoje tak, cudzych nie. Śmielej. Jak chodzi o pieniądze zespołu, to ja raczej, ja też jestem. Zrezygnowałyśmy z kierowcy, bo ja powiedziałam, mogę jeździć. Zrezygnowałyśmy z basisty, bo powiedziałam, że mogę grać. Więc akurat oszczędności robię dla zespołu, ale dla siebie nie.
0: Dobrze, Paulina, już zdradziłaś, że w takim razie masz prawo jazdy. Wy też dziewczyny macie?
1: Wszystkie?
0: O, to chwalimy się.
3: Ja nie używam.
0: Dobra, wygodnisia. Julia Skiba nie używa, a Jagoda?
1: Używam. Ja miałam auto, zanim miałam prawo jazdy.
0: Za którym razem zdałaś prawko?
1: Boże. Za trzecim.
0: Dobra, jakie było twoje pierwsze auto w takim razie?
1: Nadal je mam. Jest to świetne auto Daihatsu Trevis. To jest japońskie mini, pomarańczowe.
0: Proszę bardzo.
1: Wow, kocham je.
0: W chińskiej knajpie pierwszy koncert, teraz japońskie auto pierwsze. Tak. Rozumiem. A twoje wymarzone auto?
1: Nie mam żadnego. W sensie... Ja się nie znam na autach, ale wiecie co?
0: To może inaczej. Ulubiony kolor auta.
1: Wiem, które. Ta dziewczyna z aut niebieska.
3: Wymarzone auto.
1: Tylko co to jest za auto?
3: Niebieska dziewczyna z filmu auta.
1: Z filmu auta.
0: A, to nie wiem.
1: To jest jakieś Porsche chyba. Tylko jakie Porsche?
3: Ale
0: szybkie.
1: Ale ja bym chciała. Mi się marzy po prostu auto. Ja dlatego w ogóle kupiłam to auto, bo okazało się, że to był strasznie zły pomysł, bo to jest jakieś takie rzadkie auto dosyć, więc jakby części do niego są strasznie drogie i mało w ogóle dostępne. Ale było pomarańczowe, więc mi się po prostu marzy jakieś takie auto, wiecie, albo niebieskie, albo różowe. Jakieś takie po prostu taki ciekawy kolorek, nie?
0: Takie
1: jakie to będzie auto, to już...
0: Takie oczodające.
1: To już mniej ważne dla mnie, tak. Chociaż też to bywa niebezpieczne, no tak, ale...
0: Ważne, żeby na drodze być wyrazistym, a nie przeźroczystym. Paulina, ty jesteś, rozumiem, kierowcą w zespole.
3: Zazwyczaj.
0: Tak, prawko zdane za...
3: 4. razem.
0: Dobra, okej, okay. A twój pierwszy samochód?
3: Nadal też go mam, to jest Citroen Berlingo, ma 18 lat i...
0: Tam wejdą głośniki zawsze, jakiś sprzęt, instrumenty.
3: Ja tam czasami mieszkam. Jest to samochód niesamowity i już się rozsypuje powoli, więc będziemy się niedługo... Prawie się z nim żegnałam w zeszłym miesiącu.
0: A to silnik go odmawia posłuszeństwa, czy go rdza zaczyna już trawić?
3: Wszystko już go trawi, on jest strawiony, ale ja już myślałam, że się z nim żegnam, ale powymieniałam jeszcze parę rzeczy, więc czekam po prostu, aż on już naprawdę powie, kiedy powiem sobie dość.
0: U Jagody w wymarzonym samochodzie jest ciężko z częściami. U ciebie za to chyba pewnie jest o wiele łatwiej. Jak idziesz do mechanika, to on mówi, panie, nie ma problemu, jutro będzie gotowy.
3: To mechanik to mówi, co znowu.
0: To pani podbił jeszcze przegląd w ogóle.
3: No właśnie, ostatnio się zdziwiłam, bo miałam bardzo dużo do wymiany, a przegląd podbity 2 miesiące temu.
0: A wymarzony samochód, w którym będziesz podbijać przegląd, albo już nie trzeba będzie nawet.
3: Ja chcę bardzo zrobić prawo jazdy na tira, ale ogólnie bardzo mi się podoba samochód, który sobie kupiłam z Polski, takiego Jeepa zielonego, ale też głównie mi chodzi o ten kolor. No ja lubię duże auta.
1: Duże auto.
3: Ja lubię taki Range Rover, ale to jest poza moim budżetem. No.
0: Ekstra, jak będzie miała prawo jazdy na tiry, to nie będziecie musiały znowu szukać kierowcy, bo ona będzie woziła i scenę,
1: cały
0: sprzęt, wszystko, tak. Tak, dokładnie.
3: Wszystko zawiodę.
0: Dziew,

0: dziewczyny, normalnie macie bardzo zaradne pomysły.
1: Mamy.
0: Jedziemy dalej, Julia.
2: Ja zdałam prawo jazdy za piątym razem.
0: 3, 4, 5.
2: Tak, ledwo, ale w Krakowie się podobno bardzo trudno zdaje. I słuchajcie, nie mam samochodu i boję się jeździć. Ja byłam z kierowcą takim ledwo jeżdżącym.
0: Dobra, czyli Jagoda, Paulina, a musiałyby naprawdę źle się bardzo czuć, żebyś siadła za kółkiem.
1: Tak. To się jeszcze nie wydarzyło.
0: Okej. Okay. Julia Błachuta, czyli
3: Julia numer 2. Ostatnia historia, tak. Ja też chyba piąty raz, ale pamiętam, że raz się spóźniłam, bo poszłam do toalety i oni mnie wywołali i to już było za późno, więc to jest po prostu jakaś trauma moja z tym prawo jazdy i mord nie polecam. Nowochódzka po prostu, huta w Krakowie, najgorsze zdawanie, najgorsze po prostu wspomnienia. Ale aktualnie jeżdżę takim Mini Cooperem, tylko nie pamiętam nawet jakim, szczerze.
1: Ale jest świetny.
0: Kolor, chodzi nam o kolor.
3: Właśnie, kolor brązowy, brązowy, ładny w środku skórka, więc bardzo ładny.
0: Klimatyzacja działa.
3: Klimatyzacja działa, o dziwo, tak. Ale w sumie jeździłam, miałam różne fazy, bo jeździłam właśnie w sumie przed prawo, ja przed zdaniem troszeczkę. Potem się bałam jeździć, przez to, że mieszkałyśmy w Londynie i nic nie jeździłam, a teraz już jestem driverem znowu.
1: Trzeba się przełamać.
3: Tak, trzeba się przełamać troszkę. Faktycznie miałam taki moment rozsądku, ale on już zaginął.
0: Porozmawiajmy o waszej płycie Pele Mele. Wracamy do niej, singiel Jet Lag, zapowiadający również ten krążek. Jet Lag. Przeżywałyście bardzo często, albo przeżywacie, bo lubicie podróżować, takie zmiany szybkie, czasowe?
1: Od razu powiem.
0: Latanie samolotami?
1: Nigdy.
2: Tak, Jagoda Kuglińska jest ewenementem na skalę światową, zaśnie wszędzie po 5 sekundach.
1: W każdej dowolnej pozycji, w jakiej ona się ułoży, ona po prostu śpi.
2: Tak, ale byłyśmy właśnie razem w Azji i obserwowałyśmy tą różnicę, to ja 5 dni nie śpię i to jest dla mnie jakaś męka i tortury.
1: Ja pierwszego dnia wychodzę już na miasto i jestem good to go.
3: Jesteś stworzona do kariery po prostu.
0: Lubi latać dziewczyna.
2: Mogłaby mieć international tour i lecieć co jeden dzień do innego miasta.
1: To prawda, mogłabym żyć każdego dnia.
0: Lubicie podróżować?
3: W sumie to zależy, jakie podróże, w jakim celu.
2: Podróżować w sensie...
0: latać samolotami, załóżmy, zwiedzać inne kraje, poznawać kulturę, smaki.
3: Zwiedzać.
1: Znaczy, no, miałyśmy sobie zrobić z tego tradycję, już nam w tym roku się trochę nie udało, ale właśnie 2 lata temu poleciałyśmy razem do Tajlandii, rok temu byłyśmy na Filipinach, no i teraz też coś miałyśmy. Bardzo dobrze, że tego nie zrobiłyśmy, patrząc na to, co się dzieje na lotniskach. Dokładnie, właśnie na lotniskach, bo zazwyczaj w Emiratach są przesiadki, więc miałybyśmy teraz problem, aby wrócić tutaj i zjawić się tutaj dzisiaj, ale to był najlepszy czas mojego życia za każdym razem, jak my tam byłyśmy. I to głównie dla jedzenia.
0: Czyli Tajlandia?
1: Tajlandia to było moje top, tak.
0: Jeszcze gdzieś razem byłyście?
1: No właśnie Filipiny.
2: W Albanii też.
1: We Włoszech ostatnio byłyśmy. W Albanii / Korfu, Grecja. W Singapurze byłyśmy przejazdem.
2: To gdzieś tam jeździmy razem.
1: No i w Europie byłyśmy w sumie. No i mieszkaliśmy razem w Londynie.
0: Tak. I w Europie prawie wszędzie.
2: Pograłyśmy czasami też
1: w Portugalii.
4: To był zespół LOR w rozmowie z Kamilem Kowalskim. Na hit Wszystko jedno, wszystko źle możecie głosować na SK.pl w propozycjach do gorącej 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie słuchać u nas wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie też niezły zestaw polskich artystów. To m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca.

0: Będzie się tam bawiła razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja bawimy się razem w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor numeru 1 gorącej setki radia SK Dopóki się nie znudzisz, razem z Zalią, na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. W niedzielę z kolei na scenie będzie Bryska. Szczegóły mamy dla was na sk.pl. Obserwujcie też nasze media społecznościowe. A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer 1 gorącej 20 Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu w 2002 roku. Ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, a jeszcze wracając do gorącej 20, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Przypominam, tegoroczna trasa męskiego grania rusza w Żywcu w ostatni weekend czerwca. Na miejscu trzecim gorącej 20 Dracula w remiksie, za którym stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej 20 Radia SK czeka na was na sk.pl. Nowe notowanie gra Michu Sobkowski w każdy piątek po 18. Całkiem nieźle na naszej antenie radzi sobie też numer 2 dni, za którym stoi Bledka. Pochodzi on z debiutanckiej mini płyty Bledki. A więc mamy następcę hitu Komu miałabym powiedzieć. Teraz Bledka otwiera nowy rozdział w swojej karierze i wraca do śpiewania, bo niedawno miała problemy z głosem.
1: Widzisz? Jak poprzednim razem byłaś w naszym studiu, właśnie w dniu premiery Komu miałabym powiedzieć, mówiłaś, że twój głos wraca do zdrowia, że jeszcze potrzebujesz chwili na rehabilitację, ale że jest coraz lepiej. A jak to w tym momencie wygląda? Czy on już jest w pełni sił do tego stopnia, że ty możesz startować sezon koncertowy?
2: Kurde, właśnie to jest taki teraz etap, że cały czas jestem w tych treningach. Teraz jeszcze fizjoterapia, mam jeszcze logopedkę, osteopatkę, wszystko bardzo z każdej strony zaopiekowana, no bo jestem cały czas w procesie, nie? Ale jednocześnie, no, szykuje się już bardzo dużo koncertów, także, no, szykuje się jak mogę.
1: Musi być gotowy ten głos.
2: Tak, ale trochę mnie to stresuje, bo on nie jest jeszcze taki w 100%, wiesz? Cały czas też się uczę, bo chodzi o to, że teraz, żeby nie wrócić do starych nawyków, żeby, wiesz, z powrotem sobie nie zrobić jakiejś krzywdy, więc muszę się od początku nauczyć, jak operować tym głosem, żeby zdrowo, dobrze śpiewać, wiesz, jak najlepiej mogę. Więc no to jest cały czas proces. Cały czas.
1: Po przesłuchaniu tej epki to ja słyszę, że głos już jest w pełni sił, że już jest wyćwiczony.
2: Ale
1: że
2: nie,
1: jest...
2: wiesz co, te numery zostały nagrane wcześniej, przed. Tak. Ten jedyny numer, który został nagrany na nowo z nowym, powiedzmy, głosem, to jest numer 2 dni, który jest...
1: Premierowo gramy w Radiu SK.
2: Bo on został, słuchaj, wokal został przesterowany i musiałam wszystko nagrywać jeszcze raz. I to jest jedyny taki numer. Reszta cała jest jeszcze przed.
1: Ale się udało, więc mimo, że już nagrałaś po tej rehabilitacji, to jednak ten głos zadziałał. Czyli jednak nie masz się czym stresować.
2: Ale to wiesz, w studiu inaczej też, bo grasz, wiesz, możesz sobie przerywać w ogóle. Ale nie, no jest różnica, mam wrażenie, jak... Może ktoś to dostrzega, może nie, ale ja czuję, ja słyszę to, że jest różnica. Taki ten głos jest bardziej otwarty. Można powiedzieć, że bardziej taki skoordynowany, nie? A reszta jest taka... Na przykład w utworze Jesteś tam jest mega dużo chrypy. To jest w ogóle utwór, który najgorzej mi było śpiewać.

0: już ledwo zipiała, dosłownie mówiłam w ten sposób i ja nie byłam w stanie, wiesz, dograć tego do końca, a jednak chciałam bardzo ten feeling, który mieliśmy wtedy przekazać, no i no i tam był chyba najgorszy głos ever, a jednocześnie i tak brzmi to spoko, więc... Ale śpiewało mi się strasznie. Pamiętam, że się dusiłam wręcz, jak to śpiewałam. Musiałam cały czas przerywać.
1: No. Ale widzisz, najważniejsze, że się udało, a to jest dobry znak przed sezonem koncertowym.
0: Tak.
1: Zapowiadając swoją nową epkę Eter, napisałaś, że są na niej twoje najbardziej emocjonalne utwory.
0: Tak.
1: Czy możemy traktować tę epkę jako taki twój pamiętnik?
0: Totalnie tak. Każdy z tych utworów to jest właśnie fragment, etap jakiś, który przechodziłam w moim życiu. Jakiś fragment właśnie historii. Także każdy jest o czymś innym. No, moje życie po prostu. Także można powiedzieć, że taki pamiętnik, albo bardziej właśnie, że taka podróż po moich emocjach, takich potężnych, które odczuwałam, także tak.
1: No. I to jest daleka podróż wstecz, bo to jest w ogóle niesamowite, że na tym albumie jest taka perełka dla fanów, kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
0: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu, na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej

0: Panów kawałek, który ty napisałaś jako pierwszy numer w swojej karierze.
1: Tak, tak, tak. Nagrałam też właśnie jako pierwszy, mówię, w kanciapie u mojego przyjaciela po prostu. Na jakimś, wiesz, słabym mega mikrofonie z latencją w słuchawkach, w takiej kanciapie.

0: No, ale super wspomnienie mam. Znaczy, teraz mam super wspomnienia, bo wtedy jak to pisałam, to takie dziwne emocje mną.
1: Ile on lat czekał, zanim ty go wydałaś?
0: On w ogóle miał początkowo nigdy nie wyjść. No, jakoś tak schowałam go do szuflady i początkowo totalnie był ukryty, ale moja przyjaciółka dużo mi i moja mama w sumie powiedziały, że to jest ważna emocja wtedy dla mnie.
1: Aha, bo, bo ty w ten kawałek nie wierzyłaś, myślałaś, że jest słaby, tak? Dobrze rozumiem?
0: Właśnie,
1: czy nie byłaś pewna? Czekałaś po prostu na odpowiedni moment?
0: Chyba myślałam, że jest zbyt taki intymny, żeby się nim tak podzielić, a potem nagle... wiesz, każda z tych piosenek okazała się, że jest mega intymna i to wszystko łączy taka całość, nie? Więc... No, zapomniałam, co chciałam powiedzieć więcej, ale...
1: Ale kolejną perełką jest też numer dla twojej babci.
0: Tak, tak. No właśnie mówię, że to co jedna piosenka to są gigantyczne emocje, każda jest różna i inna. Jedna jest smutna, druga jest taka, gdzie czuć dużo żalu albo pełno nadziei, ostatecznie dużo miłości i dużo szczęścia, więc no jest taki niezły roller coaster.
1: No właśnie, nawet na tej epce znalazła się, nie wiem ja nawet jak to powiedzieć, manifestacja, afirmacja,
0: tak,
1: że
0: tak,
1: nie było drugiej połówki. Ty zaśpiewałaś o tym, że nie ma drugiej połówki i nagle jest.
0: Tak, tak, to był taki utwór,
1: jak to się stało?
0: Otworzyłam się po prostu. To był taki numer, w którym jakby przypieczętowałam to, że okej, teraz już jestem gotowa, teraz już, wiesz, rozwinęłam się wewnętrznie na tyle, że jestem otwarta na

0: pojawiła.
1: Tak, tak, totalnie. Kocham, kocham ten numer. W ogóle cała ta historia, nie? Po prostu tak zawiła, żeby ostatecznie było takie katarzis, takie szczęścia.
0: A napisałaś też w mediach społecznościowych, że chcesz dać poznać się bliżej swoim fanom. Czy mamy to traktować jako zapowiedź czegoś większego?
1: No na pewno, ogólnie szykuje się coś przepotężnego, ale nie mogę tym w ogóle mówić, normalnie coś zabronił.
0: Chciałem coś ci wyciągnąć, ale chyba się nie uda.
1: Serio, bym mega chciała, ale nie mogę. Także mega szkoda, ale no nieważne, skupiamy się teraz na epce, więc to jest
0: no tak.
1: Ten przedsmak właśnie, bo to, co się szykuje, no nie mogę, kurde, powiedzieć. Przepraszam, ale no nieważne, będzie fajnie.
0: Czujesz, że się tak oczyściłaś, jak skoro opowiedziałaś fanom o swoich emocjach i też przy okazji sobie opowiedziałaś, jak, że to z siebie wyrzuciłaś. Jaki to miało na ciebie wpływ, nagranie tej epki?
1: Każdy z tych utworów właśnie taki terapeutyczny, że po prostu ja mam coś takiego w sobie, że łatwiej mi jest czasami nagrać piosenkę o czymś, niż w ogóle o tym powiedzieć. I mam wrażenie, że każdy z tych właśnie każda z tych piosenek była takim przypieczętowaniem właśnie danego etapu. I faktycznie jest to oczyszczające. I takie, że rozumiem, czemu się tak czułam. I fajnie widzieć też w ogóle, jaką drogę mentalnie przeszłam od tamtych momentów.
0: Były różne emocje, zaczęło się smutno, ale ostatecznie numer 2 dni, który gramy na antenie Radia SK, jest mega pozytywny, czyli wszystko się dobrze skończyło i jest radość na końcu.
1: Jest. Wiadomo, że w życiu bywa różnie, ale no teraz się czuję tak jak w tej wiosce, więc jest akurat super.
0: Ale jeszcze muszę wrócić jeszcze do twojej kariery sprzed kilku lat. Wszystko zaczęło się od współpracy z Kizo, a teraz

0: na pewno pojawi się dużo.
1: A czy ty czujesz, że ten kawałek, który gramy w Radiu SK dwa dni, to będzie taki wielki hicior, jak komu miałabym powiedzieć? Czy też nie potrafisz na razie stwierdzić?
0: Ciężko powiedzieć.
1: Czy tu jest potencjał, że okej, jest szansa, że to się wydarzy?
0: Nie no, ja właśnie mówię, że ja trzymam mega mocno kciuki za ten numer. Co się wydarzy, to już trochę jest poza mną, bo to kwestia ludzi, nie? Czy oni czują ten feeling, który ja chcę przekazać tej piosence? Czy oni, czy ich cieszy ta piosenka też, nie? Bo komu miałabym powiedzieć, ludzie bardzo dużo się z tym utożsamiają i bardzo tak czują jakieś tam swoje już relacje w tej piosence i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co ludzi chwyta mocno, jak się mogą z czymś utożsamić i jakby wręcz to jest o nich, no to słuchają tego, wiesz, bardzo. Chociaż nie zawsze tak jest w sumie, bo jak myślę o Taksi, no to tam nie wiem, czy jest się z czym utożsamić, ale jest to po prostu hitowe. No nie wiem, trochę się zagmatwałam, no nie ma, ale w każdym razie trzymam kciuki za ten numer i jest szczęśliwa ta piosenka, to jest dla mnie najważniejsze. Poszło to w świat, więc...
1: Wakacyjna bardzo.
0: Tak.
1: Gdzie wy nagrywaliście ten teledysk, bo tam są jakieś przepięknie...
0: Tajlandii. Tak, kocham. Ja zakochałam się po prostu od pierwszego wejrzenia.
1: A powiedz, to było przy okazji wakacji? Czy ty tam służbowo poleciałaś typowo, żeby nagrać teledysk i wrócić? Czy przy okazji polecimy na wakacje, ale wrócimy też z teledyskiem?
0: Przy okazji, bo ja wiedziałam, że to będzie pięknie i będzie dużo pięknych kadrów, a właśnie w głowie już miałam tą piosenkę. Początkowo zastanawiałam się w ogóle... Czy nagrać teledysk do Tańcz? Czy nagrać teledysk jednak do dwa dni? No ale jednak totalnie dwa dni, no bo to jest nasza historia, byłam tam jednak z chłopakiem, więc to wszystko. Chciałam złapać, wiesz, piękne nasze szczęśliwe momenty i ulokować to, powiedzmy, jak taki vlog czy coś na klipie, także dobry wybór. No. Kocham Tajlandię. Uwielbiam.
1: Mówiłaś w naszym studiu przy premierze kawałka Komu miałabym powiedzieć, że dedykujesz ten numer między innymi swojej siostrze. A czy ten nowy numer dedykujesz tylko i wyłącznie swojej drugiej połówce, czy ktoś jeszcze może się czuć wyróżniony?
0: Nie, no tylko swojej połówce. Ja w ogóle tylko o nim myślałam, jak powstawał ten numer, także nie przyszło mi do głowy... Ostatnio widziałam TikToka, że to nie jest o chłopaku. Ktoś tak napisał, a ja mówię, taki jaki cuder, ale nie. W mojej głowie to tylko o moich chłopaku.
2: Ostatnio z nowością do studia Radia SK wpadła też Kasia Sienkiewicz, którą do tej pory kojarzyliśmy przede wszystkim z Kwiatu Jabłoni, w którym występowała z bratem. Teraz jednak postanowiła pójść własną drogą i po raz pierwszy nagrała kawałek solo. To numer Były Momenty. W naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z Kwiatu Jabłoni. Cześć Kasia.
3: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
2: Po raz pierwszy. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo? Jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
3: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję. Jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
3: Tak.
2: To jest mniej więcej
3: nie znaczy,
2: to samo.
3: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
2: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
3: Inne misje, misje wykonuję. Tak.
2: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
3: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
2: Czyli teraz jest łatwiej?
3: Troszkę tak.
2: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
3: nie,
2: jednak
3: no,
2: nie.
3: Brakuje, oczywiście, że tak. Ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa Kwiatu Jabłoni.
2: Czyli Kwiat Jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
3: Kwiat Jabłoni wróci.
2: Za chwilę premiera twojego nowego numeru Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
3: No, oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają

0: SK News, Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Historyczny moment dla polskiego lotnictwa. Do bazy w Łasku w Łódzkiem przyleciały wczoraj pierwsze polskie myśliwce piątej generacji F-35.
1: To są najnowsze maszyny, jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
2: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
3: Jest to myśliwiec wielozadaniowy, poszerza nam zdecydowanie możliwości.
0: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć!

0: Na streamie Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 327 000 i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole. Oferta kredytowa.

0: kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów, wyjątkowo

0: 5 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutfiśmia Machnil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on Your Mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób na całe gardło rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.

0: najwyższym poziomie. Kings Arena 3 w Białymstoku już 30 maja. Najlepsi fajterzy z kraju, profesjonalna oprawa i niepowtarzalna atmosfera. Bilety na e-bilet.pl.
1: Zapraszam, Mamed Khalidow.
0: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Odkryj skarby ziemi w Halina Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
3: Na plażę, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
5: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
11: I Borlamie.
9: Eska.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polski.

0: informacje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu. Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
12: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.

Wrocławskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3 w Wiosce Maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.

0: Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: I po reklamie.
5: SK Białystok. Na czasie.
6: No to lecimy jak tam weekendzik. Paweł Jakubowski. No można trochę pokorzystać. Fajna pogoda. Wieczorem można ruszyć na przykład na festiwal Latino, który dzisiaj w klubie Show. Tutaj naprawdę międzynarodowe artyści, a także pokazy, no i masa dobrej muzy. Wszystko wymieszane właśnie w klimacie Latino. Jutro możecie wskoczyć na charytatywny turniej o Puchar Doktora Tusza. To na boisku w Klepaczach, a właściwie na tamtejszej arenie wystąpi 12 drużyn, a cel szczytny, no bo będą zbierane środki na wsparcie takiej strefy relaksu w szpitalu klinicznym. Start 10, wstęp wolny.
7: Jest 10, SK News, Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb, w działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku. Wśród poszkodowanych są głównie strażacy. Pożar udało się opanować, akcja gaszenia trwała około 4 godziny. Na liczniku już prawie 4,5 miliona złotych, do zebrania prawie 3 razy tyle. Trwa kolejna charytatywna akcja Łatwo Ganga. Influencer wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, a zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wszystko można śledzić podczas internetowej transmisji.
8: Jak ja usłyszałem, jak ta choroba jest straszna, jak ona szybka jest, to ja miałem ochotę jechać tego samego dnia.
7: Mówił Łatwo Gang, obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie.
9: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
10: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
9: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zajdziemy z oczu. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę, to są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem, bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Great Brands.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz.

0: prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu. Świerkowa 20A. Zapraszają targi Skarby Ziemi Białystok.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play. Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
14: I po reklamie.

0: Daddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone, cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Odkryj skarby ziemi w Halina Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala Sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
10: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
9: Jaki kolor ogrodzenia?
10: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zderzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
22: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
21: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy. Zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa. Co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super!

0: super! Super sobota w Kauflandzie! W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako Skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się do

0: Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości. I teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę. Ale mimo, że jest raperem, to śpiewa. I bardzo dobrze mu to wychodzi. A razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra, starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci, wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu. Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
15: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert, gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, ich troje w

0: Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
9: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
5: Wielkie widowisko i emocjonujące walki w formule MMA na najwyższym poziomie. Kings Arena 3 w Białymstoku już 30 maja. Najlepsi fighterzy z kraju, profesjonalna oprawa i niepowtarzalna atmosfera. Bilety na ebilet.pl.
6: Zapraszam, Mamed Khalidow.
7: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi Skarby Ziemi Białystok.
8: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.

0: Great Brands.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Ekstra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: I po reklamie.
10: SK Białystok. Na czasie.
11: Lecimy. Paweł Jakubowski nadciąga gala MMA pod szyldem Kings Arena. Walko wieczoru będzie starcie, w którym Mateusz Kisiel-Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babilonem MMA Danielem Skibą-Skibińskim. No i podczas wydarzenia odbędą się również walki w Formule K1 w małych rękawicach. Wydarzenie 30 maja na hali białostockiego lodowiska. W klubie Show Latino Festival tu pojawią się międzynarodowi artyści, w tym DJ Ashley Music, a także po raz pierwszy w Polsce sobowtór Bad Bunny. Będzie show inspirowane jego największymi hitami. To wszystko dziś wieczorem. Padajcie!
12: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
13: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt zwostanów.
12: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
14: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 11:02. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Radio SK, hity na czasie.
14: A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze

0: Rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego

0: opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego pin mamy z aplikacją. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko, z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lavazza kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: Joanna Ader w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya, Mati Fuzzuo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie, o, o, dzień dobry, tak, to ja, tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się można poczuć młodo.
1: Mamy można się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuzzuo przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuzzuo!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie. Albo wcale.
9: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z

0: 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu faktorów.

0: do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach. Top Motors zaprasza. Choroszcz. Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu faktów.
4: Czy że przyjedziesz do Kastoramy? W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
7: I po reklamie.
8: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
9: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
8: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lewy w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
10: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. W&W Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
10: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
11: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
12: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
11: Jaki kolor ogrodzenia?
12: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
13: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
14: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
15: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.białystok.pl.
16: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
5: to będzie ostatnia reklama.
17: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska. Już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: dziś chcę.
1: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
9: Wielkie widowisko i emocjonujące walki w formule MMA na najwyższym poziomie. Kings Arena 3 w Białymstoku już 30 maja. Najlepsi fighterzy z kraju, profesjonalna oprawa i niepowtarzalna atmosfera. Bilety na ebilet.pl.
10: Zapraszam, Mamed Khalidow.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
17: I po reklamie.
18: SK Białystok. Na czasie.
19: Jak tam mija sobota, jest chill out. Można gdzieś tam ruszać na jakieś większe imprezy, no to padajcie. A do białostockich klubów tutaj też można na przykład sobie potańczyć. Albo na targi minerałów Skarby Ziemi. To na hali przy Świerkowej tu przez weekend. Masa minerałów z kamieni, a także biżuterii, do tego warsztaty. Szykujcie się na Up to Date Festival. On za tydzień. O, będzie na pewno się działo. Impreza zawita na Horten Arenę, a także do Galerii Arsenał. W Białymstoku zagra kilkudziesięciu artystów. Wszystko rusza już tak naprawdę w czwartek 28 maja. Elektronika wypełni miasto jak nic.
20: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duszena. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
21: Cześć, jedziemy! Piąteczka, piąteczka, cześć!
20: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
22: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
23: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
22: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy!
24: Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barcy, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gram.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. I nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu. Świerkowa

0: 20A. Zapraszają targi Skarby Ziemi Białystok.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłoby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na Kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Białymstoku w GCT Biała.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung

0: Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na Betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
11: Ja na pierwszą, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się stwierdzili, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
10: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: Wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com.

0: lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jank, Skama i Wiktor z naszego deskowego poranka, no ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie, to po

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu. Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
4: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielkie widowisko i emocjonujące walki w formule MMA na najwyższym poziomie. Kings Arena 3 w Białymstoku już 30 maja. Najlepsi fighterzy z kraju, profesjonalna oprawa i niepowtarzalna atmosfera. Bilety na ebilet.pl.
12: Zapraszam, Mamed Khalidow.
13: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: I to tu?
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
18: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
19: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
20: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
19: Jaki kolor ogrodzenia?
20: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
21: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
22: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
28: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
29: I po reklamie.
30: SK Białystok. Na czasie.
31: No to lecimy jak tam weekendzik. Paweł Jakubowski. No można trochę pokorzystać. Fajna pogoda. Wieczorem można ruszyć na przykład na festiwal Latino, który dzisiaj w klubie show. Tutaj naprawdę międzynarodowe artyści, a także pokazy, no i masa dobrej muzy, wszystko wymieszane właśnie w klimacie latino. Jutro możecie wskoczyć na charytatywny turniej o Puchar Doktora Tusza, to na boisku w Klepaczach, a właściwie na tamtejszej arenie wystąpi 12 drużyn, a cel szczytny, no bo będą zbierane środki na wsparcie takiej strefy relaksu w szpitalu klinicznym. Start 10, wstęp wolny.
0: Muzyką się żyje.
1: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach

Dni Obornik Śląskich za tydzień, w sobotę na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenie dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej Waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Aleksandra Stani, Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity. Obejmuje noce Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.

0: do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: I tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Radio SK. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.
2: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które

0: czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: Odkryj skarby ziemi w Halina Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda.
17: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu we Wrzuć na Luz po

15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Motozbyt. Autoryzowany partner Renault. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and

Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj, to nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił, to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derry Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama. Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie...

0: nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: To promocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
5: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Odkryj skarby ziemi w Halina Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż

0: przypuszczasz. Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
1: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 50 numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 50.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: Wielkie widowisko i emocjonujące walki w formule MMA na najwyższym poziomie. Kings Arena 3 w Białymstoku już 30 maja. Najlepsi fighterzy z kraju, profesjonalna oprawa i niepowtarzalna atmosfera. Bilety na ebilet.pl.
9: Zapraszam, Mamed Khalidow.
10: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.

0: OC, AC i Assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
0: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
0: To tu. Oto Motolease.
2: Oto Motolease. Auto w abonamencie? To tu.

0: 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: 16, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Białystok. Na czasie.
3: Lecimy. Paweł Jakubowski nadciąga gala MMA pod szyldem Kings Arena. Walko wieczoru będzie starcie, w którym Mateusz Kisiel-Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babilon MMA Danielem Skibą-Skibińskim. No i podczas wydarzenia odbędą się również walki w Formule K1 w Małych Rękawicach. Wydarzenie 30 maja na hali białostockiego lodowiska. W klubie Show Latino Festival tu pojawią się międzynarodowi artyści, w tym DJ Ashley Music, a także po raz pierwszy w Polsce sobowtór Bad Bunny. Będzie show inspirowane jego największymi hitami. To wszystko dziś wieczorem. Wpadajcie.
4: Muzyką się żyje.
5: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera. No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu Eska. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie, a o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: Tego dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Tutaj powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu,
3: Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskobo aplikację pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj skarby ziemi w Halina Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria. Niesamowite minerały. Warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi Skarby Ziemi Białystok.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I porywaj.

To jest bardzo wakacyjny numer. Doctor You w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowie.

0: radę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi nagrodzę biletami na Kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. I w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. Ja w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które

0: czoła wyzwaniu na naszym torze.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
3: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
2: Jaki kolor ogrodzenia?
3: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
4: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany, tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrywanie.

0: No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi? Ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
1: Na pierwsza, czytajcie książki. Wróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim ziemi, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugo, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział w sprawie.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: Odkryj skarby ziemi w hali na Świerkowej. Zjawiskowa biżuteria, niesamowite minerały, warsztaty biżuteryjne i geologiczne. Przyjdź z mamą i odbierz prezent. 23-24 maja. Hala sportowa Uniwersytetu Świerkowa 20A. Zapraszają targi skarby ziemi Białystok.
6: Halo dzieciaki i rodzice. Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacji i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
7: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom, korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
8: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
9: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Motozbyt, autoryzowany partner Renault Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną. Zapraszamy.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany.

0: znajdowany w rankingu budowlana marka roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: Tak. To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra, a daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, okay, dobra, no to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twojej paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, zabierz.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się, kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: Legenda.
1: Legenda
2: powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. I got a feeling. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
9: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu

0: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok. Na czasie.
12: Jak tam mija sobota, jest chill out. Można gdzieś tam ruszać na jakieś większe imprezy, no to wpadajcie. A do białostockich klubów tutaj też można na przykład sobie potańczyć. Albo na targi minerałów Skarby Ziemi. To na hali przy Świerkowej tu przez weekend. Masa minerałów z kamieni, a także biżuterii, do tego warsztaty. Szykujcie się na UpToDate Festival. On za tydzień. O, będzie na pewno się działo. Impreza zawita na Horten Arenę, a także do Galerii Arsenał. W Białymstoku zagra kilkudziesięciu artystów. Wszystko rusza już tak naprawdę w czwartek 28 maja. Elektronika wypełni miasto jak nic.
13: Muzyką się żyje.
14: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie no, nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na was na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
15: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
16: Jesteś szczęśliwa.
15: Jestem szczęśliwa.
14: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
17: Imprezka.
18: Imprezka.
17: Imprezka.
14: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo.
19: Radio S.
14: to tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu

mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Orę Ladę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstars w Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za.
0: Aha.
1: 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Radio SK.
0: Aha.
3: Reklama.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie w progresji warszawskiej, gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: Wakacja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC. Kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was.

0: na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
6: I po reklamie.
7: SK Białystok. Na czasie.
8: Lecimy. Paweł Jakubowski nadciąga gala MMA pod szyldem Kings Arena. Walko wieczoru będzie starcie, w którym Mateusz Kisielewski zmierzy się z byłym mistrzem Babylon MMA Danielem Skibą-Skibińskim. No i podczas wydarzenia odbędą się również walki w Formule K1 w Małych Rękawicach. Wydarzenie 30 maja na hali białostockiego lodowiska. W klubie Show Latino Festival tu pojawią się międzynarodowi artyści, w tym DJ Ashley Music, a także po raz pierwszy w Polsce sobowtór Bad Bunny. Będzie show inspirowane jego największymi hitami. To wszystko dziś wieczorem. Padajcie!
9: Muzyką się żyje.
10: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
11: Imprezka.
10: Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Taco śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość, nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21, dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.

0: że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
1: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu

0: grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Reklama.
2: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
3: To będzie ostatnia reklama. Renu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak... Macie jakieś zaskórniaczki? Śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprezować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punkt

0: Escalade. It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Mix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: I po reklamie.
7: Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: I po reklamie.
5: Numer 1 w Białymstoku.

0: dać się po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Running through these bodies like I'm sprinting in the race.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzień.

0: kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?